Sława Jezusu Chrystu. Na naszych zegarach minęła już godzina 16, pora więc rozpocząć audycję na antenie prawosławnego Radio Ortodoksja. Przed mikrofonem do godziny 21 ma przyjemność być dzisiaj z Państwem Paulina Bojarska. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętą równą apostołom Wielką Księżną Olgę, która za swoją gorliwą wiarę i działalność misyjną została przez Cerkiew nazwana równą apostołom i jest

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zajrzeć do planu dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego, a także słowo duchowego pouczenia, które na dzisiaj dla naszych słuchaczy przygotował ojciec Grzegorz Wasiluk, proboszcz parafii w Topolanach. Około godziny 16:40 zapraszamy na odcinek autorskiego programu pani Ani Radziukiewicz pod tytułem. O godzinie 17:00 serwis informacyjny Radio Ortodoksja, a w nim powiemy m.in. o trasie tegorocznej pieszej pielgrzymki z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. Następnie żywot świętych i program pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, w którym dzisiaj udamy się do Jaczna. I jeszcze przed godziną 18:00 czeka nas powtórka środowej audycji Gabrieli Nowaszewskiej z cyklu Ciekawe Podlasie. O godzinie 18:00 zaś wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Spirydona z Tremituntu. Po nabożeństwie zapraszamy na wykład ojca Marka Ławreszuka na temat kanonu i przekładów Pisma Świętego. A na zakończenie naszej audycji tradycyjnie już czekają nas modlitwy wieczorne. To plan na najbliższe 5 godzin. Mam nadzieję, że spędzą je Państwo wspólnie z nami, do czego gorąco zachęcam, a w wolnej chwili polecam również zajrzeć na naszą stronę internetową ortodoksja.pl, na której to pojawiają się materiały.

Mamy piątek 24 lipca według nowego stylu i 11 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Cerkiew wspomina dzisiaj męczennicę Eutymię, świętą równą apostołom księżną Olgę, a także męczennika Kindea, kapłana.

Aby pomodlić się przed zaleszańską ikoną Matki Bożej, przybywają wierni z całego regionu. W żeńskim domu zakonnym świętej Katarzyny w Zaleszanach już dzisiaj rozpoczynają się dwudniowe uroczystości święta zaleszańskiej ikony Matki Bożej i męczenników ziemi podlaskiej. Ikona w swej treści nawiązuje bezpośrednio do tragicznych wydarzeń, jakie miały tu miejsce w 1946 roku, kiedy to żołnierze z oddziału Rajsa, pseudonim Burym, podpalili wieś i dokonali mordu na jej mieszkańcach. Żeński klasztor w Zaleszanach to jedna z najmłodszych wspólnot monasterskich, powstała w 2007 roku. Obecnie na terenie monasteru trwają prace nad budową nowej cerkwi w greckim stylu, której stan surowy jest już zakończony. Początek uroczystości całonocnego czuwania już dzisiaj o godzinie 17, zaś jutro o godzinie 8.30 rano akafist do Przenajświętszej Bogurodzicy, o godzinie 9.30 powitanie hierarchów, a główna święta liturgia z procesją rozpocznie się o godzinie 10.00.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszej codziennej ramówki Radio Ortodoksja, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego, które są nieodłącznym elementem życia każdego chrześcijanina. Cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment pierwszego listu do Koryntian, rozdział 11, wersety od 8 do 22, a także fragment pochodzący z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 17, wersety od 10 do 18. Już teraz na antenie Radio Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, nie mężczyzna bowiem jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. I nie mężczyzna został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Kobieta zatem powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. Zresztą w Panu ani mężczyzna bez kobiety, ani kobieta bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta z mężczyzny, tak i mężczyzna przez kobietę, a wszystko z Boga. Sami w sobie rozsądźcie. Czy przystoi kobiecie modlić się do Boga z odkrytą głową? I czy sama natura nie uczy was, że jeśli mężczyzna zapuszcza włosy, to ujmę sobie przynosi? Bo jeśli kobieta zapuszcza włosy, to jest to dla niej chlubą, gdyż długie włosy dane są jej zamiast okrycia. A jeśli ktoś chce dalej się spierać, to takiego zwyczaju nie mamy ani my, ani Cerkwie Boże. A to zalecając, nie chwalę was, że się zbieracie nie ku lepszemu, lecz ku gorszemu. Bo najpierw słyszę, że gdy zbieracie się w cerkwi, to są wśród was podziały i po części temu wierzę. Trzeba bowiem, by były wśród was rozdarcia, aby okazało się, którzy wśród was są wypróbowani. Gdy schodzicie się pospołu, nie jest to spożywanie wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zaczyna spożywać własną wieczerzę. I jeden jest jeszcze głodny, drugi już pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Czy pogardzacie cerkwią Bożą i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy pochwalę was? Nie pochwalę.

owym czasie zapytali Jezusa uczniowie, mówiąc: dlaczego więc znawcy ksiąg mówią, że wpierw ma przyjść Eliasz? Jezus zaś odpowiadając, rzekł im: Eliasz więc przyjdzie najpierw i wszystko przywróci. Ale ja wam mówię, że Eliasz już przyszedł i nie rozpoznali go, lecz uczynili mu, jak zechcieli. Podobnie i Syn Człowieczy ma cierpieć od nich. Wówczas uczniowie pojęli, że o Janie Chrzcicielu mówił im. Gdy doszli do tłumu, przystąpił do niego człowiek, padając przed nim na kolana i mówiąc: Panie, zmiłuj się nad moim synem. Biesi się wnów księżyca i strasznie cierpi. Wielokrotnie bowiem wpada w ogień i wiele razy w wodę. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Jezus zaś odpowiadając, rzekł: O rodzie niewierny i przewrotny, dokądże będę z wami? Dokądże będę was znosił? Przyprowadźcie mi go tutaj. Zakazał mu Jezus i demon wyszedł z niego i uzdrowiony został chłopiec o tej

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia do naszych słuchaczy zwróci się ojciec Grzegorz Wasiluk, proboszcz parafii w Topolanach.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Dzisiejsze czytanie mówi nam dużo o uczniach Jezusa Chrystusa. Choć poświęcili całe swoje życia nauczycielowi, nie do końca są jeszcze przekonani o jego mesjaństwie. Przejawia się to w pytaniach, jakie mu zadają i w braku możliwości dokonania przez nich cudów. Opisywane dzisiaj pytanie kontrolne o proroka Eliasza wynikać mogło z jeszcze tlącego się niedowiarstwa. Pomimo tego, że sytuacja ta miała miejsce zaraz po przemienieniu pańskim. Te, jak mówi tradycja, miało miejsce dokładnie 40 dni przed ukrzyżowaniem Chrystusa. Czyli uczniowie są z nim już trzeci rok, a nadal powątpiewają. Za chwilę czeka ich wielki sprawdzian wiary, a tymczasem próbują wyjaśnić wszystko, co widzieli rozumem, zamiast zdać się na Boże działanie. Paradoksem jest fakt, że to właśnie Chrystusowi uczniowie pytają nauczyciela, o co chodzi z tym prorokiem Eliaszem. Bo w Starym Testamencie, a dokładniej w Księdze Malachiasza, napisane jest, iż Dzień Pański poprzedzi prorok, nazwany Eliaszem. Rabini interpretowali to dosłownie, wskazując na ponowne przybycie historycznego proroka Eliasza, wziętego żywym do nieba. Jezus jednak wielokrotnie wskazuje, że nie o tego Eliasza tu chodzi, a o innego, którego sam ów Eliasz zapowiedział, świętego proroka Jana Chrzciciela. Poprzednik pański w tamtych czasach był bardzo znany. Jest to już okres po jego męczeńskiej śmierci, którą niejako zapowiedział sposób przyjęcia Mesjasza przez świat. Tym bardziej jego historia i znaczenie jego misji znane było uczniom Chrystusa, a ci wciąż powątpiewają. Niedowiarstwo przejawia się tym, iż uczniowie nie potrafili uzdrowić epileptyka, a głównym kryterium do dokonania cudów, oprócz łaski Bożej, jest wiara. Tej pierwszej byli oni pełni, a zabrakło drugiej. Z tego powodu Jezus mówi także im, o niewierzący i przewrotni ludzie, skoro przyszli apostołowie mieli małą wiarę, jaką mamy my? Zbawcze wydarzenia już się dokonały. Wiemy o planie zbawienia więcej niż uczniowie w tym momencie. Prawdopodobnie nie mamy w sobie tyle łaski, co oni, ale nawet tej, którą dostajemy, najczęściej nie wykorzystujemy i zatracamy. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wygląda nasza wiara? Czy jest ona pełnym przekonaniem, że we wszystkim pomoże nam Bóg? On jest z nami i nie ma się czego bać? A może pojawia się strach, który blokuje wszelkie nasze działania? Na cóż wobec tego się trwożymy, jeśli jest z nami Bóg? Czy wtedy nasza wiara nie staje się daremna? Myślę, że ten strach, najczęściej przed chorobą, śmiercią, samotnością, może być takim cierniem, który nie pozwala nam na osiągnięcie czystej wiary. Taki strach miał w sobie apostoł Piotr i wiemy, że przez to nie uwierzył, iż za sprawą Chrystusa może chodzić po wodzie, ale też przez to się go zaparł. Jednak żałując za to głęboko, zmienił się i przyjął Bożą łaskę, która pozwoliła mu odważnie głosić Chrystusa i oddać za Niego życie. Strach jest przeciwieństwem wiary. Kiedy przestajemy wierzyć w Bożą opatrzność, w to miejsce wkrada się właśnie strach, że zostaniemy sami, że sobie nie poradzimy. Bracia i siostry, wiemy, dokąd może nas zaprowadzić wiara, która jest wielką górą, po której winniśmy wchodzić pewnie. Nie spoglądajmy jednak w dół, bo zamiast w Boga zaczniemy wierzyć w nasze ludzkie ograniczenia i spadniemy. W momencie dziś przez Ewangelię opisywanym uczniowie Chrystusa mieli jeszcze w sobie tę niepewność i strach. Mieli otwarte furtki własnego, ograniczonego oglądu sytuacji. Z jakiegoś powodu nie chcieli ich zamknąć. Jak wiemy, po zmartwychwstaniu tego dokonali i parafrazując list do Hebrajczyków, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia i uniknęli ostrza miecza. I obyśmy my osiągnęli taką wiarę, która jest możliwa przy wielkiej ufności temu, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Za nami słowo duchowego pouczenia do czytanych dziś fragmentów Pisma Świętego ojca Grzegorza Wasiluka, proboszcza parafii w Topolanach. A już po przerwie czeka nas audycja pani Ani Radziukiewicz pod tytułem.

0: Już teraz zapraszamy na odcinek cyklu audycji Anny Radziukiewicz pod tytułem, w którym to omówi książkę Misterium Metanoi i Spowiedzi autorstwa arcybiskupa Jerzego Pańkowskiego, w której to wszechstronnie przedstawia teologię, historię i praktykę sakramentu spowiedzi w Cerkwi Prawosławnej.
1: Pod tytułem program Anny Radziukiewicz.
2: Misterium Metanoi i Spowiedzi to tytuł książki arcybiskupa Jerzego Pańkowskiego, władyki wrocławskiego i szczecińskiego. Książka to bardzo poważny trud liczący 356 stron. I jak zapowiada tytuł, to temat niemal nieporuszany w polskojęzycznej literaturze, poza pracami profesora Krzysztofa Leśniewskiego i ojca doktora Włodzimierza Misiłka. Temat uzyskał wszechstronny ogląd. Autor opiera się głównie na doświadczeniach Misterium Spowiedzi greckich ojców, ale sięga także do doświadczeń rosyjskich i rumuńskich. To pionierskie opracowanie problematyki w naszym kraju. Kiedy ją czytamy, i to jest jej bardzo poważny walor, od razu analizujemy swoje grzechy popełniane w życiu, nie zawsze widziane, błędy, jakie nieraz zdarzały się przy spowiedzi. I przez to rzecz staje się gruntownym poradnikiem dla spowiadających się, ale także i spowiadających, czyli duchownych. Dla nich daje odpowiedź na pytanie, jak prowadzić misterium spowiedzi, aby stało się ono drogą do przemiany człowieka, czyli owej metanoi. To uświadomienie, że spowiedź jest sztuką sztuk, wymagającą głębokiej znajomości teologii, ale także podstaw psychologii, pedagogiki, nawet psychiatrii, ale przede wszystkim modlitwy wymaga. Bo spowiedź dotyka najintymniejszej materii życia ludzkiego, czyli duszy. Co jest najtrudniejsze w posłuce kapłańskiej? Wielu wskazuje, że to właśnie spowiedź. Bo tu trzeba dotrzeć nieraz do zatwardziałego serca człowieka i uświadomić mu, że największą krzywdę to on sam sobie zadaje, żyjąc w grzechu, nie spowiadając się z niego właściwie, a potem ten grzech powtarzając, czyli nie dokonując przemiany. Autor dużo miejsca też poświęca, jak wyglądała sprawa metanoi w Starym Testamencie. Ale my przejdziemy może do pierwotnego kościoła, bo to jest ciekawe. Sprawa spowiedzi od czasów apostolskich była nierozerwalna, niezłączona z liturgią i świętą Eucharystią. I to wtedy sformułowano listę grzechów ciężkich, takich jak zabójstwo, rozpusta cielesna, apostazja, popadanie w heresję. W pierwszych wiekach chrześcijanie stanowili wąski krąg, wybrany. Byli wzorem dla pogan, kiedy wybaczali im prześladowania lub kiedy poszcząc oddawali zaoszczędzoną żywność ubogich. Ale z każdym wiekiem pojawiało się coraz więcej chrześcijan, zwłaszcza od edyktu tolerancyjnego, a tym samym i ci chrześcijanie wnosili coraz więcej grzechów do cerkwi, do swojej duszy przede wszystkim. I pojawiło się coraz więcej wyzwań duszpasterskich. Jak więc leczyć człowieka z grzechu? I to pytanie brzmiało coraz ostrzej. Święty Bazylii Wielki proponował terapię z grzechu odsuwając grzesznika na wiele lat od świętej Eucharystii. Ale kanony po nim powstałe bardziej koncentrowały się na ascezie jako sposobie wychodzenia z grzechu. Tym bardziej, że słabła świadomość eucharystyczna i coraz rzadziej ludzie przystępowali do Eucharystii. Słab też duch życia chrześcijańskiego. Autor wiele uwagi poświęca dokumencie zwanym Nomokanonem, przypisywanym przez grupę badaczy świętemu Janowi Postnikowi, patriarcha Konstantynopola, żyjącym w VI wieku, który określa ryt i porządek spowiadania. I czytając ten fragment książki, dochodzimy do wniosku, jak zmieniają się czasy, jak błyskawicznie rośnie pobłażliwość wobec grzechu. Święty Jan Postnik był uważany za tolerancyjnego wobec grzeszników i grzechu w tamtym czasie, a dziś byśmy go uważali za bardzo ostrego. On był bardzo nietolerancyjny wobec swoich grzechów i przypomnę za książką, że przez 13,5 roku, kiedy był patriarchą, nie jadł niczego poza głąbem kapusty lub odrobiną meloda, czy winogron albo figę. Snu też potrzebował bardzo mało, ale wtedy był określany jako przyjaciel grzesznego ciała, ponieważ był tolerancyjny wobec grzeszników, a powtarzam, dzisiaj uważalibyśmy go za skrajnie nietolerancyjnego, ale chyba dlatego, że nasza tolerancja, łagodność wobec grzechu ciągle się zwiększa. Warto zwrócić uwagę na rozważania arcybiskupa na temat bariery wstydu. Ona hamuje przed szczerym wyznaniem grzechów, szczególnie cielesnych. I w tej książce czytamy, często w sposób zamierzony i przemyślany pomijamy, minimalizujemy swoje ciężkie grzechy, koncentrując się na drobnych przewinieniach, które urastają w spowiedzi do rozmiarów poważnych grzechów. Problem takich ludzi sprowadza się do próby zagłuszenia i oślepienia własnego sumienia. O tym pisze cytowany w książce ojciec Gabriel z monasteru atoskiego Dionisiu. I to usypianie sumienia i próba usprawiedliwiania grzechu różnymi okolicznościami przynosi jedynie szkodę dla spowiadającego się. Ale jak ośmielić człowieka, który przychodzi do spowiedzi, żeby mówił o swoich grzechach? I tu ojciec Gabriel, doświadczony spowiednik, proponuje taki oto dialog. Powiedz mi, moje dzieci, co pamiętasz na chwilę obecną, aby rzucił z siebie przynajmniej część ciężaru swoich grzechów. A kiedy przypomnisz sobie, że zgrzeszyłeś jeszcze czymś innym, przyjdź tutaj znowu. Chrystus jest dobrym Ojcem. On wciąż na ciebie czeka. Ojciec Gabriel radzi też, by spowiednik nie domagał się drobiazgowej relacji na temat popełnionego grzechu, tym bardziej dotyczącego pożycia małżeńskiego. I właśnie dlatego tworzono w ciągu wieków katalogi pytań pomocniczych dla spowiadających, które miały ośmielić czy naprowadzić spowiadającego się na właściwą drogę, ale nie pogrążyć go w otchłani wstydu. W książce jest też mowa o bezwzględnej tajemnicy spowiedzi. Za niedotrzymanie której kapłan może być pozbawiony prawa sprawowania nabożeństw sakramentów. Od spowiednika wymaga się wyjątkowych cnót. Dlatego w dawnych wiekach, w tradycji greckiej, na co zwraca uwagę autor, Nie każdemu kapłanowi powierzano rolę spowiednika, tak jak i kaznodziei. I tutaj zdumienie autora, że w tradycji słowiańskiej prawo spowiedzi często pojawia się wraz ze święceniami. I obecny w tej tradycji pewien jest absolutnie niezrozumiany fenomen, że przyjmowanie spowiedzi stało się bardziej posługą najmłodszych kapłanów niż tych starszych i bardziej doświadczonych. Tym bardziej podkreśla Władyka, że odpowiedzialność spowiednika nie kończy się wraz z udzieleniem rozgrzeszenia. Duchowny powinien jeszcze trwać w modlitwie za tych, których leczy z grzechu. Wszak chodzi tu o duchowe uzdrowienie człowieka, o ukrócenie takich grzechów jak pycha, umiłowanie dóbr materialnych, rozpusta, zazdrość, obżarstwo, gniew, acedia, zaniedbanie, zazdrość, kłamstwo. To są bardzo poważne grzechy. I duchowny powinien widzieć przyczynowo-skutkowe powiązania między poszczególnymi grzechami. Powinien wiedzieć, że grzechu nie można lekceważyć przez zaniedbanie, bo to może doprowadzić do paraliżu duchowych sił, do zniechęcenia, lenistwa, narzekania, użalania się nad sobą, a nawet rozpaczy, po słowiańsku odczajanie, to może prowadzić nawet do samobójstwa. Dlatego grzech należy leczyć. Także grzeszne myśli, które zniewalają człowieka. Ojciec Gabriel radzi, by wobec grzechów cielesnych zachować bezkompromisowość i nieugiętość, ponieważ te są podobne, cytuję, do zapałek leżących obok przechowalni ładunków wybuchowych, których iskra może wysadzić całe pomieszczenie w powietrze w mgnieniu oka. Arcybiskup Jerzy w ostatnim rozdziale dokonuje umownego zarysu postaw podczas spowiedzi. To jest bardzo ciekawe. I mówi, jest spowiedź moralistyczna, kiedy spowiadający się chętnie mówią to, czego nie zrobili, niż to, co zrobili. W ten sposób dają do zrozumienia, że żyją w zgodzie z Bogiem i sumieniem i wrodzonym prawem moralnym, szanując przyjęte zasady życia, współżycia między ludźmi. I obecność w sobie jakichkolwiek namiętności postrzegają jako rezultat praw biologii i norm ludzkiej natury. Moralnie widzą siebie w porządku. Jeśli jest coś, co jest winne, to liberalizacja życia obyczajowego i promocja cielesności. Taka osoba oczekuje od kapłana zwyczajnie rozgrzeszenia. Tymczasem starzec Gabriel mówi, że kapłan takiej osobie nie powinien udzielać rozgrzeszenia, zanim nie usłyszy od niej jasnej deklaracji winy i żalu za grzechy. I drugi typ spowiedzi to według Władyki Jerzego spowiedź intelektualistyczna. Ciekawa kategoria. Może ona wprowadzić kapłana, pisze Władyka, w rozgoryczenie, zwątpienie i rozdrażnienie. Wnosi toksyczny klimat. Spowiedź zamienia się w debatę teologiczną. Spowiadający się stawia pytania, formułuje wątpliwości, cytuje wiedzę książkową, przeciwstawia się hierarchizacji życia cerkiewnego i każdego innego. I zwykle mało mówi o tym, co jest najistotniejsze, o swoich grzechach, albo w ogóle nie umie ich nazwać. I tu archimandryta Cyprian Kern nazywa taką spowiedź dookoła na około. Jest ona przetykana takimi słowami. Tak jakby, do pewnego stopnia, wydawałoby się, jak to tutaj powiedzieć, to spowiedź fasadowa. Bez odkrywania siebie Bogu takim, jakim jestem, ze swoim złem i dobrem. Są też, to trzecia kategoria, spowiadający się o usatysfakcjonowanym sumieniu. Często wyliczają grzechy innych osób, ze swojej rodziny, ludzie z pracy, bardziej boleją nad stanem duchowym innych niż własnym. To buduje w nich przekonanie, że sami nie popełniają błędów, tylko ludzie otaczający. Ojciec Kern nazywa takich ludzi duchowymi burżujami. Duchowi burżuje spowiadają się rzadko albo wcale. Na ogół nie czują, że są grzesznikami. Żyją jak wszyscy. Są gorsi ode mnie, mówią. Nikomu nie czynię zła. Któż w naszych czasach jest bez grzechu? Ale jest i kolejny typ. I jeszcze niezwykle groźny przypadek. Otóż zbyt skrupulatnego i strachliwego sumienia, tak określa to Władyka Jerzy. Wtedy taki człowiek zaczyna siebie uważać za kogoś, kto dopuścił się wszelkich możliwych grzechów. Taka postawa wiedzie do wewnętrznego paraliżu i duchowej dekoncentracji. Taki człowiek wyobraża siebie jako nosiciela wszelkich możliwych grzechów, wszelkiej nieczystości, sługę diabła. I to jest forma duchowej choroby, którą trzeba leczyć. Może wespół z psychiatrą, psychologiem. Oprócz tego Władyka Jerzy przygląda się spowiedzi dziecka, młodzieńca, bo to są odrębne tematy. Tam jest dużo o nieufności, wstydliwości. Mówi, że inna jest spowiedź kobiet i inna mężczyzn. Mówi też i o trudnej spowiedzi, czyli ludzie klinicznie chorych, a także leżących na łożu śmierci. Na zakończenie powiem, że praca arcybiskupa Jerzego to pogłębiona refleksja na temat spowiedzi przemiany człowieka, na temat jego natury, niestety grzesznej. Ale to spowiedź daje możliwość nieustannego odbudowywania podobieństwa Bożego w człowieku, traconego wskutek grzechu. I w sumie, powiedziałabym, praca jest optymistyczna i niezwykle pouczająca. Dziękuję bardzo za uwagę. Opowiadałam o książce arcybiskupa Jerzego Pańkowskiego Misterium Metanoi i Spowiedzi, stron 356.
1: Pod tytułem Program Anny Radziukiewicz.

Za nami odcinek z cyklu audycji pani Ani Radziukiewicz pod tytułem, gdzie usłyszeliśmy o pozycji Misterium Metanoi i Spowiedzi autorstwa arcybiskupa Jerzego Pańkowskiego poświęconej prawosławnemu rozumieniu sakramentu spowiedzi, metanoi i duchowego życia. A my, drodzy słuchacze, powoli na zegarach zbliżamy się do godziny 17, dlatego za chwilę dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, w którym to powiemy m.in. o pielgrzymce kajakowej z Gródka do Supraśla. Zostańcie koniecznie z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dzisiaj piątek, 24 lipca według nowego stylu i 11 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Cerkiew wspomina dzisiaj świętą męczennicę Eutymię, świętą równą apostołom księżną Olgę, a także męczennika Kindea Kapłana. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radio Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o pielgrzymce kajakowej z Gródka do Supraśla, o trasie pieszej pielgrzymki z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę, a także o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Kostomłotów. Serdecznie zapraszamy na 15. już pielgrzymkę kajakową z Gródka do Supraśla. Tradycyjnie odbędzie się ona w dniach 8-9 sierpnia. Trasa pielgrzymki wjedzie przez Gródek, Nowosiółki i Supraśl. Organizatorzy zwracają się z prośbą o dobieranie się parami w celu usprawnienia przepływu kajakiem. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc, a więcej szczegółów oraz zapisy pod numerem telefonu 782 988 174. Znamy już trasę tegorocznej pieszej pielgrzymki z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę, na Święto Przemienienia Pańskiego. Z błogosławieństwa Jego Eminencji, wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski oraz Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, w dniach 14-18 sierpnia odbędzie się 41. Piesza Pielgrzymka z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. A trasa w bieżącym roku wygląda następująco. Pierwszego dnia w piątek, 14 sierpnia, pątnicy wyruszą z Białegostoku przez Zabłudów i Trześciankę. Tego dnia do pokonania będą mieli 26,5 km. Drugi dzień będzie wiódł przez Trześciankę, Tyniewicze Duże i Czyże, 26 km. Trzeci dzień Czyże, Orla, Kleszczele, 28 km. Czwarty dzień Kleszczele, Rogacze, Telatycze, 26 km i ostatni piąty dzień 18 sierpnia we wtorek, Telatycze i Święta Góra Grabarka. Ostatniego dnia pielgrzymi do pokonania będą mieli 13,5 km. W pierwszym dniu pielgrzymki rejestracja uczestników rozpocznie się już o godzinie 7 przy parafii świętego proroka Eliasza w Białymstoku. Następnie o godzinie 7.45 odprawiona zostanie święta liturgia i molebień w intencji pątników. Wymarsz pielgrzymki nastąpi tuż po zakończeniu wspólnej modlitwy. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem tego wydarzenia, Julią Markowską, pod numerem telefonu 603-228-766. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku 1 sierpnia z okazji Dnia Pamięci Świętego Serafima Sarowskiego organizuje pielgrzymkę autokarową do monasteru w Kostomłotach. W programie o godzinie 5 rano odjazd, o godzinie 8.30 akafist, o godzinie 10 liturgia, procesja i wspólny posiłek, zaś powrót i planowany przyjazd do Białegostoku około godziny 17. Zapisy trwają do dnia jutrzejszego, do 25 lipca włącznie, pod numerami telefonów 883 772 000 lub też 503 130 337.

a to piątkowe popołudnie spędzają Państwo na falach Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Za nami pierwsza godzina dzisiejszej audycji, czas więc na krótkie przypomnienie tego, co jeszcze przed nami. Już za chwilę na antenie usłyszymy żywot świętej równej apostołom księżnej Olgi, którą to liturgicznie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. Następnie program pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, w którym to udamy się do Jaczna. I jeszcze przed godziną 18 powtórka środowej audycji Gabrieli Nowaszewskiej z cyklu Ciekawe Podlasie. O godzinie 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Spirydona z Tremituntu, a po nabożeństwie zapraszamy na wykład ojca Marka Ławreszuka na temat kanonu i przekładów Pisma Świętego. I na zakończenie naszej audycji tradycyjnie już modlitwy wieczorne. A przed mikrofonem niezmiennie towarzyszy dzisiaj Państwu Paulina Bojarska. Mam nadzieję, że pozostaną z nami Państwo do samego końca audycji, czyli do godziny 21:00, a w wolnej chwili polecam zajrzeć na nasz profil na Facebooku, kanał na YouTube, a także na naszą stronę internetową ortodoksja.pl.

Mamy piątek 24 lipca według nowego stylu i 11 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Już teraz na naszej antenie wysłuchamy hagiografii świętej równej apostołom księżnej Olgi, którą to liturgicznie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. A do godziny 18 na naszej antenie usłyszymy jeszcze żywot świętego Nikodema, nauczyciela świętego Grzegorza Palamasa.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętą równą apostołom księżnę Olgę, świętym chrzcie Helenę. Święta Olga urodziła się w drugiej połowie IX wieku. Pochodziła ze znanej pskowskiej rodziny. Olga otrzymała od Boga niezwykłą urodę i przenikliwy umysł. Według tradycji pewnego razu, przejeżdżając przez rzekę Wielką, spotkała młodego księcia Igora, który natychmiast zakochał się w niej. Wkrótce opiekun Igora, książę Olek, odnalazł Olgę i przywiózł do Kijowa, żeby wydać ją za mąż za Igora. W 945 roku wielki książę Igor został zabity przez Drewlan i rządzenie księstwem kijowskim przeszło na Olgę aż do osiągnięcia pełnoletności przez jej syna Światosława. Rządząc mądrze i miłosiernie, księżna okazywała także silny charakter i potrafiła wziąć władzę w swoje ręce. Sprzyjała kontaktom handlowym z Bizancją, chcąc dać swemu ludowi początki cywilizacji. W 957 roku udała się w podróż do Konstantynopola i była uroczyście przyjęta przez cesarza Konstantyna VII Porfirogenetę. Szacunek okazany Oldze przez cesarza znacznie przewyższał ten, jaki zwykle okazywano władcom barbarzyńskich plemion. Według tradycji w Konstantynopolu Olga przyjęła chrzest z imieniem Helena z rąk patriarchy Poliuktosa. Po powrocie na Ruś księżna wyruszyła w podróż po całym kraju, głosząc Chrystusa. Pod nieobecność Światosława, który często podejmował wyprawy wojenne, święta Olga zajmowała się wychowaniem jego trzech synów – Jaropełka, Olega i Włodzimierza. Nie udało się jej jednak ochrzcić wnuków z powodu niechęci ojca, który był zdecydowanym poganinem. W 969 roku zachorowała i ostatni raz spróbowała nawrócić wielkiego księcia, ale on uparcie trwał swojej niechęci. Wtedy święta przepowiedziała szybkie nawrócenie całej Rusi na chrześcijaństwo, a także nieszczęsną śmierć swego syna. Waleczny Światosław rozgromił w 967 roku Chazarów, którzy sprzymierzyli się z Pieczyngami i w bitwie w 972 roku zabili księcia. Święta Olga odeszła do Boga 11 lipca 969 roku. Jej relikwie, przeniesione do Kijowa przez świętego Włodzimierza, zostały ukryte z powodu częstych grabieżnych napaści na to miasto. Miejsce ich złożenia pozostaje do dzisiaj nieznane.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Nikodema, nauczyciela świętego Grzegorza Palamasa. Święty Nikodem żył na przełomie XIII i XIV wieków. Wysiłki monastyczne rozpoczął na górze świętego Auksencjusza pod Chalcedonem. Święty zasłynął zarówno ascezą, jak i kontemplacją. Następnie asceta przeniósł się na górę Athos, prawdopodobnie z powodu napaści Turków. Żył przy monasterze w Atopedii, gdy młody Grzegorz Palamas przyszedł do niego, poszukując duchowego kierownictwa i poprosił o pozwolenie zostania jego uczniem. Spędzili razem 3 lata, aż do śmierci świętego starca.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina cud świętej wielkiej męczennicy Eufemii na IV Soborze Powszechnym. W 451 roku pobożni władcy Marcjan i Pulcheria zwołali w Chalcedonie IV Sobór Powszechny. W dużej cerkwi świętej Eufemii 630 ojców soborowych odrzuciło heretyckie poglądy archimandryty Eutycheza, popieranego przez arcybiskupa aleksandryjskiego Dioskora. Chcąc zostawić rozwiązanie tego sporu woli Bożej, patriarcha święty Anatol zaproponował, żeby zwolennicy obu poglądów ułożyli każdy swój tomos zawierający wyznanie ich wiary i umieścili oba rulony w sarkofagu świętej Eufemii. Dwa kawałki pergaminu, na których były przedstawione dwie nauki o osobie Chrystusa, zostały położone na piersi świętej. Po zapieczętowaniu sarkofagu ojcowie stanęli do modlitwy. Po tygodniu wszyscy udali się do martyrium i otworzywszy sarkofag ze zdumieniem zobaczyli, że święta przyciska do piersi ortodoksyjny tomos, podczas gdy heretycki depcze nogami. Wobec tak oczywistego objawienia prawdy prawosławni oddali chwałę Bogu, a heretycy napełnili się wstydem i towarzyszyły im ironiczne okrzyki tłumu. Padają także inne cuda dokonujące się przy relikwiach świętej Eufemii. Podczas najazdu Persów barbarzyńcy zajęli Chalcedon i próbowali spalić drogocenne relikwie. Jednak świętość nie ucierpiała, a przez dziury zrobione przez niegodziwców w sarkofagu pociekła krew. Później ten cud powtarzał się jeszcze nie raz, przynosząc uzdrowienia wiernym, którzy zbierali krew świętej Eufemii. Najczęściej jednak relikwie roztaczały aromat jako świadectwo upodobania, jakie święta Eufemia znalazła w oczach Boga. W celu ochronienia drogocennych relikwii przed nowym zbezczeszczeniem przeniesiono je do Konstantynopola, gdzie zostały złożone w cerkwi świętej Eufemii obok hipodromu. W czasach Konstantyna Kopronimosa wrzucono je do morza, a w cerkwi urządzono skład broni. Jednak wody wyniosły relikwie na brzeg wyspy Lemnos, gdzie świętość znalazło dwóch rybaków. Ich nowe odnalezienie miało miejsce za panowania cesarzowej Ireny, gdy zostały uroczyście przeniesione do stolicy i przy nich znowu zaczęły dokonywać się liczne cuda. Dzisiaj relikwie spoczywają na fanarze w cerkwi świętego Jerzego Patriarchatu Konstantynopolitańskiego.

Wakacje to czas sprzyjający podróżom i odkrywaniu niezwykłych miejsc. Także tych, które mamy całkiem blisko. A jeśli szukają Państwo inspiracji do letnich wycieczek, to już teraz zapraszamy na audycję Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, które przeniosą nas do najciekawszych zakątków regionu. A dzisiaj odwiedzimy Jaczno, w którym znajduje się przepiękna cerkiew.

Zapraszam dziś Państwa do wsi Jaczno w gminie Dąbrowa Białostocka. W połowie odcinka drogi numer 670 pomiędzy Dąbrową Białostocką a Nowym Dworem położona jest wieś Jaczno, niezbyt duża, ale licząca no nieco powyżej 200 mieszkańców. Już z odległości nawet kilku kilometrów na horyzoncie zwraca ona uwagę no, szczególnej urody dwiema błękitnymi, cerkiewnymi, kokosowymi kopułami, z których jedna, usytuowana nad prezbiterium, ozdobna jest w mieniące się w słońcu złote gwiazdy. Z opowieści księdza proboszcza tej świątyni, Piotra Hańczaruka, dowiedziałem się, że każda cerkiewna kopuła jest symbolem nieba, no a te piękne na niej złote gwiazdy mówią, że zadaniem cerkwi pośród duchowych ciemności naszego świata jest rozpraszanie mroków fałszu światłem prawdy Chrystusowej. Murowana, jaczniańska parafialna cerkiew pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego została zbudowana na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w miejscu poprzedniej drewnianej świątyni istniejącej tam od 1846 roku, którą niestety w 1985 roku strawił pożar. Całkowitemu zniszczeniu uległo wówczas także jej zabytkowe wyposażenie, łącznie ze słynną z łask jaczniańską ikoną Matki Bożej. Dziś ogromnym wysiłkiem wszystkich parafian Jaczna nowa cerkiew z efektowną kwadratową wieżą z trzema dzwonami, które wcześniej były w monasterze świętego Onufrego w Jablecznej, robi naprawdę pozytywne wrażenie istniejącego tam jakiegoś naprawdę dobrego gospodarza. Jej wnętrze ozdabia rzeźbiony w drewnie ikonostas, który tradycyjnie oddziela środkową część cerkwi przeznaczoną dla wiernych od części zwanej Święte Świętych, a także mnóstwo starannie dobranych liturgicznych przedmiotów. A za kamiennym cmentarnym parkanem uwagę zwraca niecodzienny, kolorowy mural narysowany na jednym z parafialnych budynków gospodarczych, pokazujący jakby i wskazujący, że na terenie parafii jest jeszcze jedna, tym razem w pełni zabytkowa, cmentarna cerkiew pod wezwaniem świętych niewiast niosących wonności. Oczywiście pojechałem na cmentarz i widziałem tą właśnie cerkiew. Świeżo odrestaurowana, zbudowana na planie prostokątna, przykryta czterospadowym dachem zwieńczonym kwadratową wieżyczką z sześcioboczną taką baniastą kopulą, swoim kolorem żółtej, a może właściwie złotej elewacji, jakby informuje, że poświęcona jest postaciom świętych. Wokół tej cmentarnej cerkwi, wśród mnóstwa starych nagrobków, odnalazłem sporo takich, które swoją formą i ozdobami wyraźnie wskazują, że pochodzą one ze słynnej odlewni w Hucie, należącej kiedyś w ramach Rzeczpospolitej Sztabińskiej do Karola hrabiego Brzestowskiego.

Za nami audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, w której to przenieśliśmy się do wsi Jaczno w gminie Dąbrowa Białostocka. Okres wakacyjny to czas sprzyjający podróżom i wyjazdom, podczas których warto odwiedzić najciekawsze zakątki naszego regionu. A już po przerwie, drodzy słuchacze, czeka nas powtórka środowej audycji Gabrieli Nowaszewskiej z cyklu Ciekawe Podlasie, a o godzinie 18:00 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Spirydona z Tremituntu.

0: Już teraz, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zapraszamy na powtórkę ostatniego środowego odcinka audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Gośćmi programu byli Magdalena Łotysz i Radosław Kulesza z Gminnego Centrum Kultury w Grudku, bowiem już jutro, w najbliższą sobotę, nad Zalewem w Zarzeczanach odbędzie się Siabrowskaja Biesieda. A program przygotowała Gabriela Nowaszewska. Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Ciekawym Podlasiu mamy wyjątkowych gości. Panią Magdalenę Łotysz, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grudku oraz pana Radosława Kuleszę, instruktora do spraw informatycznych i promocji.
2: Dzień dobry.
3: Witamy.
1: Dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o nadchodzącym weekendzie. Przed nami Siabrowska Biesieda. Co wyróżnia Siabrowską na tle innych wydarzeń w regionie podlaskiego? Bo jest to wydarzenie wyjątkowe, na które rokrocznie się na pewno czeka.
2: Ja myślę, że na pewno wyróżnia to, tak jak sama nazwa wskazuje, Siabrowskaja Biesieda, czyli przyjacielskie biesiadowanie. Sama atmosfera już wydaje się być takim mocnym wyznacznikiem tego, że można się poczuć po prostu jak w domu, jak w gronie przyjaciół, najlepszych przyjaciół, kiedy to wspólnie się bawi, śpiewa, tańczy. I to do nas właśnie wraca w formie takiego pozytywnego odbioru, wraca od ludzi. Nie dość, że przyjeżdżają mieszkańcy gminy Grudek, ale przede wszystkim też osoby, które są spoza naszej gminy. Myślę, że to jest takim wyróżnikiem bardzo dużym, że po prostu każdy czuje się jak u siebie w domu, niezależnie skąd jest.
1: Tak, to prawda. Ja jako uczestnik tych imprez od wielu lat również mogę to potwierdzić. A kogo zobaczymy w tym roku na scenie siabrowskiej?
3: No, na naszej scenie co roku mamy też nowych wykonawców, ale też tych, którzy już od lat do nas przyjeżdżają, których zapraszamy. Na pewno oprócz wszystkich zespołów, które zapraszamy z Podlasia, reprezentujących mniejszość białoruską, te wschodnie tak zwane klimaty, w tym roku wystąpi zespół Piękni Młodzi, czyli ten nurt disco polo, tak potocznie zwany, ale również taką chcieliśmy wprowadzić taką nowość i troszeczkę taki ukłon dla takiej młodzieży naszej, że tak powiem, to zespół Maksym i Oliczka. To taki bardzo ciekawy projekt białostockiego rapera z Oliczką, która jest również kierowniczką zespołu Dobryna. No i ukazuje połączenie rapu, tak, z muzyką, z białym śpiewem, z muzyką zasłyszaną u babci, gdzieś tam na wsi, tak jak sama Oliczka mówi, że ona spisuje te piosenki, tak, żeby to zostało i dla przyszłych pokoleń, tak. I to według mnie jest bardzo ciekawe połączenie i nawet powiem szczerze, że sam czekam na to, żeby zobaczyć to na żywo, bo gdzieś tam wiadomo, człowiek słucha w internecie, ale na żywo to myślę, że będzie bardzo ciekawym połączeniem.
1: Tak, tak, to jest bardzo niesamowity duet, to prawda. Chciałam jeszcze zapytać od takiej strony trochę technicznej, jak długo trwają przygotowania do tak dużej imprezy i co jest dla Państwa największym wyzwaniem organizacyjnym?
2: Można powiedzieć, że my zaczynamy przygotowania do kolejnej edycji, jak tylko schodzimy ze sceny podczas tej edycji, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji niebawem pewnie ogłosi kolejny nabór na projekty na 27 rok i to najczęściej trzeba składać już te wnioski we wrześniu, czyli po zakończeniu tego sezonu plenerowego my musimy rozpocząć kolejny już sezon przygotowawczy i to faktycznie jest takie angażujące mocno, bo trzeba być na miejscu, złożyć wniosek o czasie, pilnować terminów i myśleć już, ja już wczoraj nawet pisałam do kolejnych zespołów, które mogłyby potencjalnie wystąpić na za rok, na razie zbieram te wyceny. Myślę, że to też jest takim trochę wyznacznikiem, bo chcąc zaprosić jakąś większą gwiazdę, tutaj mówię o tych takich organizacyjnych wyzwaniach może bardziej, bardziej. Chcąc zaprosić większą gwiazdę, musimy liczyć każdą złotówkę. Niestety, te ceny są dość może już nawet nie zróżnicowane, ale bardzo wysokie i my zdajemy sobie sprawę, że to ponosi pewne koszty, ale żeby dana gwiazda też mogła wystąpić na naszej scenie, ta scena sama też w sobie musi spełniać odpowiednie wymogi, tak zwany rider, i to bywa czasem kłopotliwe. My też tymczasowo, można powiedzieć, jesteśmy z Siabrowską Biesiadą na terenie amfiteatru nad Zalewem w Zarzeczanach. To nie jest taka standardowa lokalizacja naszej biesiady, która docelowo wróci do miejsca, jakim jest Boryk. Ale żeby to mogło nastąpić, niestety tutaj musi wystąpić jeszcze dużo, szereg innych działań zmierzających ku temu, by ten Boryk po prostu, jak to się mówi potocznie, miał ręce i nogi i można było tam organizować takie bezpieczne imprezy masowe. Także organizacyjnie to jest bardzo duże takie wyzwanie, ale też bardzo duży plan, kamień milowy nasz, który osiągniemy na pewno, ale no, wymaga czasu i troszkę cierpliwości ze strony zarówno i naszej, i mieszkańców.
1: Tak, to prawda, aczkolwiek z roku na rok da się zauważyć, że naprawdę wszystko jest dopięte na ostatni guzik, wszystko super.
2: Cieszymy
1: sprawnie,
2: się.
1: Sprawnie się. To działa. A z czego jako organizatorzy państwo jesteście najbardziej dumni? Jak już minie ta Siabrowska, schodzicie ze sceny i czuć na pewno ulgę w jakiś sposób, ale też i radość.
3: Znaczy tak, no na przykład ja powiem za siebie, tak? Nie wiem, pani dyrektor pewnie będzie miała swoją też odpowiedź na to pytanie, będzie miała swoją. Ja jeszcze póki zejdę z tej sceny, tak jak zawsze, jak się zbierają już ci ludzie, tak? Gdzieś tam w tych późniejszych godzinach, jak się wychodzi na tą scenę i tak się spojrzy, że ten zalew jest cały zaludniony, no to na pewno bardzo się cieszę z tego, że ludzie odwiedzają nas, tak, że chcą przyjechać, nawet, wiadomo, nasi mieszkańcy są najważniejsi, tak, ale że ci ludzie z zewnątrz chcą przyjechać na ten, powiedzmy, jeden wieczór do nas i razem z nami na tej Siabrowskiej Biesiedzie się ugościć, tak, bo tak jak było powiedziane, to jest przyjacielskie biesiadowanie, to jest kultywowanie pewnych tradycji, tak, czyli ludzie przyjeżdżają po to, żeby razem posiedzieć, porozmawiać, zjeść coś dobrego, potańczyć, pobawić się przy tych większości muzyce, tak, tej białoruskiej wschodniej, ale też właśnie ze względu, żeby to było takie prawdziwe, przyjacielskie biesiadowanie, żeby każdy czuł się dobrze, to też się staramy zaprosić właśnie jakiś jeden zespół, żeby śpiewał w języku na przykład polskim, tak? Tak jak w tym roku jest to Piękni Młodzi Magdalena Narożna.
2: Ja, jeśli miałabym mówić o sobie, to też powtórzę słowa Radka. To jest taki fajny moment, bo my prowadzimy tą imprezę już parę lat z Radkiem wspólnie, co zresztą bardzo lubię i myślę, że my się też dobrze uzupełniamy. Także jestem dumna też i z Radka, i z siebie, że po prostu dajemy radę. To jest fajny moment, jak się stoi na scenie i w pewnym momencie czasem nam robią niespodziankę ludzie odpowiedzialni za światło. I nakierowują to światło na ludzi, na uczestników, bo czasem ze sceny nie widać, jak jeszcze te lampy wszystkie nam w oczy świecą, to po prostu mówimy, uśmiechamy się, ale czasem ja nie widzę ludzi po prostu. Wiem, że jest dużo, ale jak robią nam tą niespodziankę, nakierowują to światło na ludzi i widzę, że to jest efekt wow i sobie tak myślimy wtedy. Tyle miesięcy pracy, tyle nerwów, tyle po prostu dopinania różnych rzeczy, które po drodze też potrafią się wyłożyć nieraz, bo są wzloty i upadki
3: różne
2: tego.
3: Różne mieliśmy sytuacje różnie podczas wisiady i trzeba było sobie radzić,
2: tak,
3: po prostu.
2: Bywa bardzo nerwowo.
3: Minuty na minutę.
2: A wszystko trzeba też przewidzieć. Pogody niestety nie potrafimy sobie jakoś załatwić i nie mamy na nią wpływu, ale to też się troszkę uczymy takiej pokory, cierpliwości i akceptacji tego, co nas po prostu zaskakuje. No i jak jest to światło na tych ludzi? Jak my widzimy, jak oni się cieszą, jak się bawią, to sobie myślę, to jest wszystko warte tego momentu. Ja jestem dumna też ze swoich ludzi po prostu, z którymi pracuję na co dzień, bo my też trochę inaczej to wszystko widzimy. My patrzymy na imprezę pod kątem przede wszystkim bezpieczeństwa ludzi. Fajnie, jak się super bawią, ekstra, ale też mamy ogromną odpowiedzialność za to, kogo, że zapraszamy mnóstwo ludzi i to na teren zalewu. Cieszy mnie i napawa dumą współpraca ze służbami, z wójtem, ze wszystkimi instytucjami, bo nie robimy tego w 7 osób, czy ja nie robię tej imprezy pojedynczo. To, że my stoimy na scenie, gdzieś tam być może jesteśmy też tak bardziej rozpoznawalni z Radkiem poprzez to, absolutnie nie świadczy o tym, że tylko nasza dwójka to robi. Naprawdę mnóstwo osób nad tym pracuje i to jest taka nasza biesiada, właśnie ta przyjacielska i przede wszystkim duma.
3: Tak, i dużo firm też jest zaangażowanych, z którymi też trzeba wszystko dograć. Tak jak mówiłem, czasami wysypują się te niektóre sprawy, tak, szczególnie z tym programem, tak, bo jak człowiek ma rozpisane minutę po minucie, a coś gdzieś tam nie wypali, ktoś nie dojedzie, ktoś za późno przyjedzie, no a zespoły tak muszą, pewne zespoły muszą zagrać o tej godzinie, o której mają, tak, i to
2: są
3: jest pod rygorem
2: też.
3: Pod rygorem umowy i pod rygorem kary. Komuś się wydaje, a tam ona wejdzie 10 minut później, czy tam nie wiem, czy nie wejdzie, tak? No musi wejść, bo inaczej my będziemy mieć troszeczkę gorzej, tak?
2: No. No i staramy się przede wszystkim być profesjonalni, a nie jesteśmy zawodowymi organizatorami czy firmą eventową, bo w Domu Kultury dzisiaj można iść i grabić pod liście, bo to tak wygląda ta praca. Jutro stoisz na scenie i zapowiadasz pięknych i młodych Magdalenę Narożną, a za parę godzin zbierasz śmieci po tej imprezie i my naprawdę jakby nie jesteśmy specjalistami w tej zakresie, chociaż moim zdaniem robimy to profesjonalnie.
3: Tak, jeszcze dopowiem, że my jako Dom Kultury też nie robimy jednej imprezy w ciągu roku. Mamy też inną działalność, którą też cały czas tutaj już organizujemy biesiadę, a już zapasem będzie kolejna zabawa w Królowym Moście i dożynki w Słuczance. I to też już trzeba, choć są o wiele mniejsze imprezy, ale już trzeba to wszystko też gdzieś tam nakręcać, dogadywać. Więc no jest ciekawie w sezonie bardzo.
1: Tak jak państwo słucham, jak teraz to opowiadacie, to widać, że faktycznie tym żyjecie i to jest naprawdę bardzo piękne. I jestem przekonana, że tegoroczna Siabrowska naprawdę będzie wyjątkowym wydarzeniem. Ale może tak podsumujmy jeszcze dla naszych słuchaczy, dlaczego warto tam przyjechać, jeśli może jest chociaż jeden jeszcze nieprzekonany do tego, by się tam pojawić.
2: O, ja myślę, że tych nieprzekonanych jest być może coraz mniej, mam taką nadzieję, ale jeżeli ktoś jeszcze się waha, ale chciałby się poczuć dobrze tego wieczoru pięknego, chciałby się dobrze pobawić, spotkać miłych, fajnych, przyjaznych ludzi, to na pewno Siabrowska Jabiesieda będzie dobrym miejscem do tego spotkania. Mam nadzieję, że nie jednorazowo, a będzie to taka relacja wieloletnia. To myślę, że to jest taki główny powód. Jeżeli ktoś po prostu lubi dobrych ludzi, to ich w Grudku spotka.
3: Na pewno. No i też ja powiem ze swojej strony, że dla każdego coś będzie, tak? Dla dzieci szykujemy, też będą atrakcje dla dzieci. Dla dorosłych wiadomo, muzyka, tak, scena, ale też nasze koła gospodyń wiejskich z tego co wiem szykują same pyszności, więc będzie można tego naszego regionalnego jedzenia spróbować, tak? Także no z każdej jakiejś sfery życia coś tam będzie, tak? Więc cóż, no zapraszamy serdecznie do Grudka 25 lipca.
2: Od godziny 17 będziemy na państwa czekać nad zalewem w Zarzeczanach. Mamy też konkursy. Będzie konkurs na najsmaczniejszą potrawę, taką regionalną, podlaską, tradycyjną. Wiem, że tutaj już panie głównie się interesują, ale być może się doczekamy jakiegoś pana. Mamy nagrody. Mamy też już, wpłynęły do nas prace konkursowe, pocztówka z biesiady, wykonane przez dzieci i to jest niesamowite. Bardzo to lubimy, jak oglądamy te prace rokrocznie, bo w zeszłym roku byliśmy z Radkiem rysowani przez dzieci praktycznie w każdych, że tak powiem, kreacjach, wersjach. W tym roku widziałam siebie również i chyba ktoś tutaj uczestnik przewidział moją bordową kreację na ten rok.
3: No cóż, tak, te prace są bardzo też miłe, bo też pokazuje, jak dzieci widzą na przykład wydarzenie, tak, bo wiadomo, ktoś dorosły idzie jakby w innym celu, tak, pobawić się, a dziecko idzie też w innym celu. No i to też jest fajne, że można podpatrzeć, jak te dzieciaki, jaki oni mają wzgląd na tą naszą imprezę.
1: Tak, bardzo fajnym właśnie jest to, że rodzice przyjeżdżają tam z dziećmi, to jest taka rodzinna atmosfera i te dzieci mogą się uczyć tej naszej wschodniej tradycji.
3: Tak, dokładnie, języka białoruskiego przede wszystkim, tak, bo impreza jest prowadzona w dwóch językach, w języku polskim i w języku białoruskim, z domieszką tego regionalnego naszego takiego paswojemu, że tak powiem, gwary tej naszej. Także tak, jest to przede wszystkim też, no, jednak zachowanie tej tradycji naszej, tych terenów, tak, bynajmniej przygranicznych, bo no, nie czarujmy się, Grudek jest w bardzo małej odległości od granicy z Białorusią.
1: Tak. Wspomniała pani jeszcze o tych kosztach. Czy są jakieś instytucje, które wspierają was w tym roku?
2: Tak, naszym takim głównym wsparciem jest dotacja ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rokrocznie ją otrzymujemy, za co bardzo dziękujemy. Dołącza się do tego oczywiście wójt gminy Gródek, który nas
3: finansuje
2: po prostu naszą działalność. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni, bo nigdy się nie zawiedliśmy. Powiat białostocki również rokrocznie, no jeszcze nie zdarzyło się, żeby nam odmówił i za to również dziękujemy oraz województwo podlaskie, które bardzo mocno promujemy i staramy się promować poprzez organizację naszej biesiady. Myślę, że spełnimy oczekiwania wszystkich firm, wszystkich instytucji, które nas dofinansowują. Zresztą myślę, że nie robiłyby tego, gdyby nie mieli do nas zaufania i gdyby nie wiedzieli, że naprawdę zrobimy kawał dobrej roboty i promocji na rzecz naszego województwa.
1: Tak, i na rzecz naszego regionu.
2: Tak jest.
1: Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Naszymi gośćmi w programie Ciekawe Podlasie była pani Magdalena Łotysz i pan Radosław Kulesza z Gminnego Centrum Kultury w Gródku. My jako Radio Ortodoksja dołączamy się do tego zaproszenia na tegoroczną siabrowską biesiadę. No i do zobaczenia.
2: Dziękujemy.
3: Do zobaczenia. Widzimy się u nas w Gródku.
0: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Za nami powtórka ostatniego środowego odcinka audycji Gabrieli Nowaszewskiej z cyklu Ciekawe Podlasie. Gośćmi programu byli Magdalena Łotysz i Radosław Kulesza z Gminnego Centrum Kultury w Gródku, z którymi rozmawialiśmy o festiwalu Siaburowskaja Bisieda, który to już jutro w sobotę nad Zalewem Zarzeczanach. Program ten powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego, a na kolejny nowy odcinek zapraszamy już w najbliższą środę. A na naszej antenie, drodzy słuchacze, już za chwilę kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Spiridona Stremituntu.

Już dzisiaj nabożeństwem całonocnego czuwania o godzinie 17 rozpoczęły się dwudniowe uroczystości święta Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej i męczenników ziemi podlaskiej w monasterze świętej Katarzyny w Zaleszanach. Harmonogram świątecznych uroczystości prezentuje się następująco. Już jutro w sobotę 25 lipca o godzinie 8:30 rano akatyst ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, o godzinie 9:30 powitanie hierarchów i o godzinie 10:00 boska liturgia i procesja. Yeah.

0: Święty Spirydon jest jednym z najbardziej czczonych świętych w Grecji i obok świętego Mikołaja jest patronem licznych zawodów. Święty Spirydon nazywany jest cudotwórcą, ponieważ znane są liczne cudowne wydarzenia, które miały miejsce dzięki modlitwie świętego bądź dzięki modlitwie przy jego relikwiach. Święty zmarł 14 grudnia 348 roku, a jego relikwie początkowo znajdowały się w Tremituncie, by w 691 roku zostały przeniesione do Konstantynopola, skąd w 1456 wywieziono je do Korfu, gdzie do dziś się znajdują. Pamięć świętego Spirydona jest obchodzona 12 grudnia zgodnie z nowym stylem i wówczas w Korfu mają miejsce świąteczne uroczystości, na które przybywa mnóstwo ludzi chcących uczcić pamięć świętego. Już teraz na naszej antenie zapraszam do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Spirydona Cudotwórcy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Za nami w Radiu Ortodoksja wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Spirydona z Tremituntu. A już po przerwie zapraszamy na wykład ojca Marka Ławryszuka o kanonie i przekładach Pisma Świętego.
2: Błogosławię.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Dobra niewiedza lepsza jest od złej wiedzy.

0: Lektura Pisma Świętego to nie tylko sposób poznawania Słowa Bożego, ale także forma modlitwy i wychwalania Boga. I już teraz zapraszamy na wykład ojca Marka Ławreszuka, poświęcony kanonowi i różnicom w przekładach Pisma Świętego.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Różnice w przekładach często są takie, które dotykają bardzo subtelnych różnic. Możemy w domu mieć kilka wydań Pisma Świętego i mogą nam się one przez lata wydawać super, dokładnie takie same. Dopiero po jakimś czasie w jednym krótkim fragmencie odnajdziemy coś, co nas zaczyna w jakiś sposób drażnić. Dlatego ten temat dzisiejszy wydaje się na czasie. My jako duchowni zachęcamy wiernych do regularnej lektury Pisma Świętego. A jeśli tak, to też musimy odpowiedzieć na pytanie, z czego korzystać i czy są lepsze, gorsze przykłady. I zaczynając, zacznę może od pewnego takiego podstawowego stwierdzenia, że samodzielna lektura Pisma Świętego wcale nie jest prosta. I mówiąc w cerkwi, że trzeba, powinniśmy czytać Pismo Święte, wydaje mi się, że idziemy troszeczkę na skróty, pewne skróty myślowe. Bo oczywiście lektura Pisma Świętego jest czymś, co każdemu z nas niewątpliwie się przyda i czymś, co nie powinno być ani wymuszone, ani nie stanowić ciężaru, ale taką naturalną odpowiedź na to, że moja lektura Pisma Świętego jest w końcu też pewną formą mojego kontaktu z Bogiem, poznania tego, co Bóg do mnie mówi, pewną formą modlitwy nawet. Jeżeli czytamy psalmy czy pieśni biblijne ze Starego Testamentu, to trudno nie nazwać tego modlitwą. Jeżeli w tych hymnach wychwalamy Boga, to i my czytając, nawet w domu, w ciszy, siedząc, leżąc, też wychwalamy Boga. Więc lektura Pisma Świętego sama w sobie jest pożytkiem, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na cerkiew pierwszych wieków, to zauważymy, że ta lektura była połączona z wyjaśnianiem. I wydaje mi się, że nie możemy ograniczyć tej lektury tylko do samodzielnej lektury bez odwołania jakiegokolwiek, czy to do dzieł patrystycznych, do dzieł świętych ojców, czy też do chociażby kazań, które mamy możliwość wysłuchania podczas nabożeństw w cerkwi, czy lektury, czy wysłuchania w transmisjach radiowych czy internetowych. Dam jeden taki przykład. Ewangelia czytana podczas sakramentu małżeństwa to fragment o cudzie w Kanie Galilejskiej. Zamiana wody w wino. Od lat obserwuję reakcje, jakie wywołuje ten fragment na ludziach, na słuchaczach. Osoby niecerkiewne często traktują ten fragment jako taki dosyć radosny fakt. O, Chrystus zamienił wodę w wino, tak? I wszelkie oczywiście jakieś delikatne skojarzenia tutaj z upojeniem alkoholowym, z radością, to jakby stawiają na pierwszym miejscu. Takie naturalne skojarzenie. Wcale się im nie dziwię. My często też zadajemy sobie być może pytanie, dlaczego taki cud? Wodę w wino. Egzegeza tego fragmentu, wyjaśnienie nie jest skomplikowane. Odnosi się do rytuału, który odbywał się w tradycji żydowskiej, który był związany z tym, że zawarcie małżeństwa odbywało się nie w synagodze, nie w świątyni, a właśnie podczas uczty weselnej. I podczas tej uczty weselnej nie tylko wspólnie spożywano posiłek, nie tylko odbywała się ta radość dwóch rodzin i całej wspólnoty, ale też dokonywana była pewna ceremonia. I do tej ceremonii potrzebny był kielich i potrzebne było wino. I ten kielich z winem wznoszono kilkukrotnie podczas całej uczty, natomiast najbardziej istotny był kielich, który wznoszono na koniec uczty. I to było zwieńczenie uczty i faktyczne przypieczętowanie małżeństwa. A więc Chrystus, który dokonuje cudu zamiany wody w wino, nie robi tego dla uciechy zgromadzonych, tylko robi to dla tej młodej pary. Bo brak wina oznaczał, że to małżeństwo nie mogło być zawarte. Że ceremonia nie zakończy się zwieńczeniem pod tytułem zawarcie związku małżeńskiego. I że skończy się skandalem lokalnym, tak? Rodzinnym. Więc dlatego Zbawiciel, słuchając słów Matki Bożej i widząc ludzi, którym trzeba pomóc, zamienia wodę w wino. I w ten sposób, czytając ten fragment, słysząc tą egzegezę, automatycznie zaczynamy rozumieć ten szerszy kontekst. I ten szerszy kontekst w wielu fragmentach Pisma Świętego jest wskazany. A więc zaczynając, powinniśmy sobie powiedzieć, lektura jest ważna, ale ważne jest również pewne prawosławne ukazanie tej egzegezy, wyjaśnienia. Nie jakiekolwiek, a właśnie skoro przynależymy do cerkwi i budujemy swoją wiarę na dziedzictwie prawosławnej teologii, myśli świętych ojców, tradycji świętej, to właśnie zgodnie z tą tradycją powinny być te fragmenty odczytywane. I tego już każdy z nas sam w domu nie zrobi. Dlatego też ważne jest bycie wspólnotą i tą wspólnotą liturgiczną na nabożeństwach, ale również ważne są wszelkie spotkania, dzięki którym rekolekcje, spotkania cykliczne, bractw, spotkania tematyczne, wszechnice, podczas których możemy i na takie tematy rozmawiać i słyszeć. Albo lektura tych pozycji, które nawiązują do treści Pisma Świętego. Zwróćcie uwagę, wszyscy święci, wielcy ojcowie, tych, których wspominamy w cerkwi, czcimy ich pamięć, widzimy ich na ikonach, święty Jan Chryzostom, święty Bazylii Wielki, święty Grzegorz z Nyssy, święty Grzegorz z Nazianzu, ale i późniejsze święty Teofilak Bułgarski, myśliciele wczesnochrześcijańscy, Orygenes, Tertulian, oni wszyscy

na stronicach Ewangelii, ale zrozumieli, że pod postacią tych faryzeuszy jest pewien typ zachowania człowieka, który i nam nie jest obcy na przykład. Więc w ten sposób nie tylko nastawiamy się negatywnie do jakiejś grupy społecznej, dzisiaj to się nazywa hejt i jest niepopularne, ale przede wszystkim wynosimy jakąś lekcję dla siebie, a to w przykładach, to w Piśmie Świętym jest istotne. Przechodząc natomiast do samych ksiąg, które możemy kupić i które na okładce mają napis Biblia albo Pismo Święte. Bądźmy ostrożni, bo tych przykładów jest dużo. I może już do konkretu. Pismo Święte dla nas to nie każda księga, która mówi o Jezusie Chrystusie. Pismo Święte w obrazkach nazywa się Pismem Świętym, czy Pismo Święte dla najmłodszych nazywa się Pismem Świętym, ale nie zawiera ona treści pełnej ksiąg, a na przykład już opisaną z perspektywy percepcji dziecka małego, czy zamienioną na obrazki, czy zamienioną na komiks i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcemy mieć w domu Pismo Święte, chcemy je czytać, to tak jak tu zostało powiedziane, powinniśmy przede wszystkim postarać się o to, żeby odzwierciedlało ono tą treść, którą Cerkiew uznaje za natchnioną. Bo są różnice. Prawosławna tradycja posiada własny kanon Ksiąg Świętych. Faktycznie jest ona najpełniejsza, różni się od kanonu, czyli spisu ksiąg w tradycji rzymskokatolickiej i w tradycji protestanckiej. Nie różni się w kontekście Nowego Testamentu. Tutaj wszystkie wspólnoty kościoły chrześcijańskie mówią o tym, że do kanonu ksiąg Nowego Testamentu zaliczamy 27 ksiąg. Natomiast różni się i to w niektórych miejscach znacząco, jeżeli chodzi o Stary Testament. Na Nowym Testamencie, na kanonie, jeżeli możemy się na chwilkę zatrzymać, to jedyną różnicą, jaką zaobserwujemy w wydaniach, przekładach, księgach Pisma Świętego Nowego Testamentu prawosławnych i innych wyznań chrześcijańskich, jest kolejność listów. Nowy Testament rozpoczynają cztery Ewangelie. W tradycji wschodniej ten schemat oparty został na greckim oryginale i zresztą tradycja zachodnia w II wieku Ewangelię Jana ustawiała na drugim miejscu. Później również przyjęła ten schemat kolejności Ewangelii, który my znamy, a więc Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Dzieje apostolskie i później w tradycji prawosławnej mamy listy powszechne, listy i dopiero później listy apostoła Pawła i kanon ksiąg Nowego Testamentu kończy Apokalipsa. W tradycji rzymskokatolickiej i protestanckiej najpierw są listy apostoła Pawła, później listy powszechne, ale ilościowo, jakby tematycznie wszystkie te fragmenty znajdują się w księgach Nowego Testamentu, które wydają czy prawosławni, czy katolicy, czy też inne wydawnictwa. Natomiast Stary Testament, prawosławny kanon ksiąg Starego Testamentu składa się z 49 ksiąg. W tradycji protestanckiej nie wszystkie te księgi są uznane za natchnione przez Boga, podobnie w tradycji rzymskokatolickiej. Nasz kanon Pisma Świętego Starego Testamentu w związku z odnajdywaniem wciąż to nowych redakcji znanych już przez wieki ksiąg został jeszcze raz zrewidowany w XVII wieku. Jakby podstawą do zaliczenia ksiąg Starego Testamentu była decyzja Soboru w Laodycei w około 350 roku. I on to ustanowił pierwotny spis ksiąg

kanonicznych ksiąg natchnionych, który był wykorzystywany w cerkwi. Natomiast na soborze lokalnym w Jassach w 1642 roku i na soborze lokalnym w Jerozolimie w 1672 roku, przywołując postanowienia soboru w Laodycei, jeszcze raz stwierdzono, i to stwierdzili przedstawiciele wielu cerkwi lokalnych, którzy się tam zgromadzili, że prawosławny kanon składa się z 49 ksiąg. Ponadto w owym czasie, w XVII wieku, pojawiły się krytyczne opracowania protestanckie, które podważały kanoniczność niektórych ksiąg. I dlatego ta reakcja prawosławnych hierarchów miała miejsce. Nie przyjęliśmy koncepcji protestanckiej dzielenia ksiąg na kanoniczne i tak zwane deuterokanoniczne. Deuterokanoniczne, czyli wtórnokanoniczne, czyli takie nie do końca potwierdzona ich historyczność czy kanoniczność zdaniem protestantów jest. W tradycji prawosławnej staramy się nie używać tego terminu księgi deuterokanoniczne. Dla nas wszystkie 49 ksiąg Starego Testamentu są księgami natchnionymi i na które cerkiew wskazuje nam jako Pismo Święte, jako księgi, które są napisane z Bożym objawieniem. W XIX wieku w Rosji Makary Bułgakow, który opracowywał księgi liturgiczne i zajmował się systematyzacją ksiąg Pisma Świętego, zaczął wykorzystywać ten termin deuterokanoniczne, wtórnokanoniczne, natomiast tak na dobrą sprawę nie poza pojedynczymi głosami teologów czy hierarchów, cały czas opieramy się na tych soborach z XVII wieku. W kanonie prawosławnym jakie są księgi, których nie odnajdziemy w innych przykładach? To są księgi następujące. Pierwsza i trzecia księga Ezdrasza, księga Tobiasza, księga Judyty, pierwsza, druga i trzecia księgi machabejskie. Tradycja prawosławna też nie jest ujednolicona. Są jakby dwa nurty, nurt grecki i słowiański. W nurcie greckim przyjęto pierwszą, drugą i trzecią księgę machabejską. W tradycji słowiańskiej, opierając się na przykładach, przecież Słowianie nie napisali Pisma Świętego, a opierali się na greckich przykładach, wyszczególniamy cztery księgi machabejskie. A więc tradycja słowiańska jest o ten jeden fragment, wydaje się bogatsza od tradycji greckiej. I ten przekład, w którym mówimy o 49 księgach, jest to przekład słowiański. W przekładach greckich, w wydaniach greckich, bardziej właściwe określenie, mówimy o 48 księgach. Nie zawsze ta czwarta księga machabejska jest zaliczana do ksiąg Starego Testamentu. Ponadto Mądrości Salomona, księga Mądrości Syracha, zwana również Eklezjastyk. To może zaraz o nazewnictwie też powiem, ale nie zawsze szukając księgi Mądrości Syracha odnajdziemy ją w spisie treści Starego Testamentu, chociaż może się okazać, że jest ona, tylko pod inną nazwą. Księga Barucha i modlitwa Manassesa, która nie jest oddzielną księgą, a jest fragmentem drugiej księgi Kronik 36 rozdziału. Te elementy zaliczane są do prawosławnego kanonu Pisma Świętego i tych fragmentów nie odnajdziecie, jeżeli będziecie korzystać z wydań nieprawosławnych. I teraz jakie mamy przykłady Pisma Świętego? Pismo Święte od początku jako fundament wiary chrześcijańskiej
pojawiało się we wszystkich miejscach, gdzie żyli chrześcijanie. Dokonywane były tłumaczenia. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o wszystkich historycznych tłumaczeniach, ale w naturalny sposób możemy powiedzieć, że tam, gdzie pojawia się chrześcijaństwo, tam prędzej czy później pojawiają się teksty Pisma Świętego, które mogą być wykorzystywane przez wiernych. I generalnie te teksty mogą być oryginalne, jeżeli wspólnota operuje językiem greckim, to wcale nie musi tłumaczyć Nowego Testamentu, ale musi się opierać na jakichś wydaniach. Natomiast w tradycji słowiańskiej, w tradycji teraz Europy Zachodniej czy świata tego anglojęzycznego, no, naturalnym jest, że musiał się pojawić jakiś przekład. I te przekłady nie wszystkie są sobie równe. Dzielimy przekłady na konfesyjne, czyli przynależące do jakiegoś, powiązane z jakimś kościołem. Przekłady prawosławne, właśnie protestanckie, katolickie, przekłady, których dokonują współczesne związki wyznaniowe, czy nawet sekty. Każde z tych przekładów, skoro jest konfesyjny, czyli dotyczy określonej wspólnoty, w naturalny sposób odzwierciedla nauczanie tej wspólnoty. I zawiera to oczywiste, zawiera pewne różnice. W czym tkwią takie różnice? O tym zaraz, ale na przykład jedna z takich podstawowych różnic, którą znajdziemy w bardzo dobrych przykładach tradycji katolickiej w Polsce, to różnica w numeracji psalmów. Kościół katolicki opiera się na tłumaczeniu, na przekładzie łacińskim, najstarszym przekładzie na łacińskim, czyli na Wulgacie. I numeracja, którą przyjął błogosławiony Hieronim, czyli twórca tego przekładu, numeracja psalmów, została przyjęta w tradycji Kościoła rzymskokatolickiego. I niezależnie, czy dokonują oni przekładów na język angielski, hiszpański, francuski, norweski czy na polski, to korzystają oni z tego porządku, z tej chronologii, którą zawiera łacińska Wulgata. My z kolei, cerkiew prawosławna, różne cerkwie lokalne, opieramy się na greckim przekładzie, na Septuagincie, która ma swój porządek psalmów. I po tym możecie zauważyć, że na przykład ten psalm 50, tak nam znany, pomiłuj mnie Boże, w wielu przekładach, wydaniach w języku polskim będzie psalmem 51. W czym tkwi różnica w numeracji? W stosunku do struktury psalmów w języku hebrajskim, którą zaadaptował błogosławiony Hieronim, nasze księgi Pisma Świętego mają następującą numerację. Psalm 9 i 10 został połączony w jeden. To jest psalm 9, więc od 10 psalmu zauważamy już różnicę o 1, tak, w numeracji. Psalm 114 i 115 został zapisany w przekładach prawosławnych jako jeden psalm, 113, więc jest już różnica plus 2. Psalm 116 z kolei jest podzielony na psalmy 114 i 115, zaś 146 znów jest podzielony na 2. I w ten sposób suma zgadza się w tradycji prawosławnej, rzymskokatolickiej i protestanckiej. Natomiast jeżeli szukamy jakiegoś konkretnego psalmu, czasami możemy mieć problem i musimy w tym momencie wiedzieć, z jakiego Pisma Świętego korzystamy. Przekłady konfesyjne. Tutaj tabela, którą możemy odnaleźć na rosyjskiej stronie Wikipedii w haśle dotyczącym kanon Pisma Świętego. Zielony kolor to obecność księgi, czerwony księga jest nieobecna w danym przekładzie. I myślę, że ta tabela też wizualnie pokaże, gdzie tkwią te różnice. Pierwsze księgi Starego Testamentu, tak zwany Tanach, Tora, Pięcioksiąg,
czyli księgi mojżeszowe, najstarsze księgi historyczne i księgi prorockie, proroków większych, tutaj absolutnie nie zauważamy różnicy. Tu te pierwszy zestaw ksiąg jest na zielono we wszystkich przykładach. Po kolei mamy przekład synodalny słowiański, tak? Przekład synodalny, czyli już te księgi, które nie są zapisane cyrylicą cyrkiewno-słowiańską, a są zapisane grażdanką. Później mamy cyrkiewno-słowiański przekład, najbogatszy. Później mamy grecki tekst, a dalej są teksty tradycji katolickiej i protestanckiej. I tutaj zauważamy dla przykładu, że nawet między wersją synodalną a wersją cyrkiewno-słowiańską, starocyrkiewno-słowiańską, są różnice. Dotyczą one, pierwsze dwie kolumny, tak? Dotyczą one drugiej księgi Ezdrasza, księgi Tobiasza i księgi Judyty. Okres synodalny, czyli czas, kiedy cerkiew rosyjska była uzależniona od władzy świeckiej, to był czas, kiedy car Piotr I był zauroczony Zachodem. Był zauroczony kulturą Zachodu, duchowością Zachodu. Chciał zmieniać rosyjskie tradycje i świeckie, ale odważył się również na wpływ, na ingerencję w życie cerkiewne. I można tutaj zobaczyć, w jak krótkim czasie to jego zaangażowanie przyniosło owoce. Owoce w pewnym stopniu negatywne z perspektywy nawet tego, że starał się wpłynąć na to, ażeby przekład wykorzystywany, przekład Pisma Świętego, żeby odzwierciedlał już bardziej tradycję zachodnią, protestancką, jak tutaj widzimy, bo te trzy księgi, nawet w kościele katolickim księga Tobiasza i Judyty jest uznana za kanoniczną. Więc widzimy tu pewne różnice. Całe szczęście, ten przekład synodalny nigdy nie osiągnął autorytetu tekstu liturgicznego w cerkwi rosyjskiej. Cerkiew rosyjska cały czas funkcjonuje na wydaniu cyrkiewno-słowiańskim, a więc tym najpełniejszym. Natomiast synodalny przekład w tej swojej pierwotnej redakcji był przeznaczony do domowej lektury, do odczytywania, do studiów biblijnych i tu zauważamy pierwszy brak. To oczywiście nie jest kompletna lista, teraz strona druga. I tutaj zauważamy więcej czerwieni. Szczególnie jeżeli dojdziemy do tych końcowych pozycji. Tam są księgi machabejskie, księga Ezdrasza. To są księgi, które też zostały najpóźniej powstały w Starym Testamencie. Jeżeli mówimy o księgach machabejskich, to mówimy o powstaniu Machabeuszy w pierwszym wieku przed naszą erą. A więc to są czasy bardzo bliskie już Jezusowi Chrystusowi, a z drugiej strony czasy, kiedy Tora, czyli ten pięcioksiąg, miał już kilkaset lat i był wykorzystywany przez tradycję żydowską jako ten obdarzony autorytetem. Sami doskonale rozumiemy, że z perspektywy 600-700 lat dorzucanie czegoś nowego do tradycji jest trudne i księgi machabejskie, chociaż opisywały z perspektywy żydowskiej ważne wydarzenie, powstanie Machabeusza, a z drugiej strony z perspektywy ludzi wierzących, nas, chrześcijan, też dotyczyły ważnych tematów ukazujących Boga w określonej perspektywie, to były duże opory i są do dzisiaj we wspólnotach chrześcijańskich, żeby przyjąć te księgi za natchnione. Tak więc to jest pierwsza różnica, ilość ksiąg. I uzależniona jest ona od tego, czyli jeżeli w jakimś kraju badacze dokonują przekładu Pisma Świętego i są uzależnieni od swojego kościoła czy swojej cerkwi,
to w naturalny sposób te księgi tam się znajdą. Jeżeli spotykamy katolickich tłumaczy, wiadomo, że będą się oni opierali na katolickim przykładzie. Protestanckich również analogicznie. To też nam coś powinno tutaj podpowiedzieć. Poza tym każda tradycja konfesyjna, każdy kościół opiera się na najważniejszych dla siebie źródłach. No skąd czerpiemy źródło do tych przekładów? Tradycja prawosławna opiera się na Septuagincie, czyli tłumaczeniu 70, czyli przekładzie Starego Testamentu, pierwszy przekład kompletny Starego Testamentu na język grecki. Nowy Testament został zapisany w języku greckim. A więc to stanowi dla nas fundament do dalszych prac. Aczkolwiek tu należy powiedzieć o czymś, o czym bardzo pięknie opowiadał arcybiskup Jeremiasz, że te pierwotne źródła funkcjonują w wielu redakcjach. Często fragmenty księgi na przykład proroka Izajasza były odnajdywane w jakichś zbiorach w Bibliotece Aleksandryjskiej i w kilku egzemplarzach, które delikatnie między sobą się różniły. Każdy z tych egzemplarzy był określany jako redakcja. Każdy mógł pochodzić na przykład z pustyni synajskiej, albo z Delty Nilu, albo z samej Aleksandrii, albo być przywiezionym z Azji Mniejszej, czy też z Grecji. I ta wielość redakcji, one wszystkie opierały się na Septuagincie. Część z nich zawierały kosmetyczne błędy, jakbyśmy je dzisiaj nazwali literówki. A część zawierało na przykład dodatkowe wersety. A w części brakowało kilku wersetów. I o ile nazwa księgi się zgadzała, ilość rozdziałów się zgadzało, to na przykład brakowało kilku końcowych wersetów albo jakichś elementów w środku. I to sprawia dodatkowe trudności związane z przekładem. Natomiast prawosławna tradycja dość szybko wskazała te drobne źródła, które są dla niej niepodważalnymi. I najczęściej chodziło tutaj o frekwencję. Jeżeli na przykład piąta księga Mojżeszowa, księga powtórzonego prawa, była przetłumaczona na język grecki przez tych 70 tłumaczy i do dnia dzisiejszego jest zachowana w 200 redakcjach, to jeżeli jakiś fragment był zapisany w 180, a w 20 nie, to tradycja prawosławna przyjmowała właśnie te 180, mówiąc, to jest nasze źródło. I w późniejszych wiekach oczywiście już tego źródła nie zmienialiśmy, chociaż w XX wieku pojawiły się na przykład rękopisy z Qumran i też fragmenty księgi Hioba tam zostały odnalezione. Ale co ciekawe, poza uzupełnieniami, które być może powstały w tej lokalnej wspólnocie, czy ona była chrześcijańska, czy była judejska, czy była sektą judejską, nie dzisiaj chyba na to miejsce i tak na dobrą sprawę współcześni naukowcy jednoznacznie się na ten temat nie wypowiadają, ale fragmenty księgi Hioba w 100% odpowiadają jakby tym źródłom, które wykorzystuje tradycja prawosławna. A więc my bazujemy na Septuagincie. Wraz z liczbą ksiąg, która tam się znajduje, z numeracją psalmów i z nazewnictwem tychże ksiąg. Tradycja rzymskokatolicka, jak już powiedziałem, bazuje na Wulgacie. Przekład Hieronima nie był pierwszym, był pierwszym kompletnym przekładem Pisma Świętego, ale nie był pierwszą próbą tłumaczenia przekładu Pisma natchnionego, Pisma Świętego na łacinę. Funkcjonowały już za czasów błogosławionego Hieronima, to jest IV wiek, funkcjonowały już przekłady fragmentaryczne. I błogosławiony Hieronim wykorzystywał je, ale też próbował tłumaczyć na początku z Septuaginty Pismo Święte,
a później na łacinę, czyli z greckiego na łacinę, a później niezadowolony jakby z efektów zaczął pracę z oryginałem, czyli z hebrajskiego Stary Testament tłumaczył. Jest to fundamentalne źródło dla tradycji Kościoła rzymskokatolickiego. A w związku z tym również i dla kościołów tradycji protestanckiej, chociaż współcześnie protestanci też bardzo często zwracają się do Septuaginty. Wulgata, może pierwotny przekład błogosławionego Hieronima to był trud, którego się podjął jeden człowiek i był obarczony błędami. Tutaj jest kilka takich przykładów. Rzeczy, które w pierwotnym tłumaczeniu, w pierwotnym przekładzie się pojawiły, one oczywiście w późniejszych średniowiecznych ponownych wydaniach były rewidowane i komisje biblijne rzymskokatolickie dokonywały korekt, więc dzisiaj biorąc do ręki łacińską wulgatę czy przekład oparty na łacińskiej wulgacie niekoniecznie te błędy znajdziecie. Ale jakie wtedy błędy się pojawiały? Księga Rodzaju, trzeci rozdział, 15 werset, bardzo ważny dla nas fragment, nazywany protoewangelią. Jest to zapowiedź wcielenia Syna Bożego. Pewna obietnica, protoewangelia, którą składa Bóg tym, którzy zgrzeszyli, którzy muszą wyjść z rajskiego ogrodu, czyli dla Adama i Ewy. Fragment. Ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na jej pięty, tak? Wulgata przedstawiła ten fragment, natomiast w Septuagincie ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Nie czyhać będziesz, a zmiażdżysz, jakby ta podobna reakcja. Księga Wyjścia, to jest bardzo taki interesujący przykład. Księga Wyjścia, 34 rozdział, 29 werset, opisuje Mojżesza. I w opisie Mojżesza pojawia się taka charakterystyka. Twarz jego była rogata. Jeżeli spojrzymy na ikony, również prawosławne ikony, wizerunek Mojżesza, często jego włosy układają się w rogi. Często Mojżesz jest tak przedstawiany. Skąd to się wzięło? To właśnie z łacińskiego przykładu. Hieronim opisał w ten sposób Mojżesza. Twarz jego była rogata. Tylko, że w hebrajskim tekście tam były same spółgłoski. I spółgłoski, które Hieronim przetłumaczył jako róg, czyli właśnie związane z tymi rogami, mogły być również odczytywane jako świecić, czasownik świecić. A więc tłumacz mógł dokonać dwóch decyzji. Albo stwierdzić, że twarz jego była rogata, albo twarz jego była świecąca, czyli świeciła blaskiem. Jeżeli chodzi o zestawienie wydarzenia związanego z Mojżeszem, spotkania, objawienia Boga, otrzymania tablic z przykazaniami, no wydaje się, że z perspektywy prawosławnej człowiek w naturalny sposób zejście z góry kojarzy ze świętem przemienienia, ze światłością taboru, tak? I z tą Bożą światłością, która otacza ludzi. I wydaje się naturalnym, że spotkanie człowieka, możliwość spotkania z Bogiem powinno taki rezultat wywrzeć na człowieku. Natomiast nawet to, co mówię, w ikonografii, zwróćcie uwagę na to, w ikonografii obecność właśnie takiej charakterystyki, takiej charakterystycznej cechy Mojżesza może świadczyć o tym, że również i w cerkwi prawosławnej my opieramy się, czy to na przekładzie łacińskim, czy znany jest nam, czy na przykład może nie tyle korzystamy z przykładu łacińskiego, ale już na przykład z egzegezy, czyli z komentarzy, czy z kulturowych jakichś wzorców, może jak najbardziej. Jeszcze jeden fragment.
Drugi list Piotra 1,10. A przeto więcej, bracia, starajcie się, żebyście przez dobre uczynki pewne czynili wezwanie i wybranie nasze. A tekst grecki nic nie mówi o dobrych uczynkach. Jakby pojawiają się dodatkowe frazy. Takie były różnice w pierwotnym przykładzie Hieronima. Ale konfesyjne przykłady to nie wszystkie przykłady. Są różne typy. Są wydania niepełne, czyli pojawiają się na przykład teksty czterech Ewangelii albo cały Nowy Testament, albo Nowy Testament i Psalmy. Bardzo rozpowszechnione były takie protestanckie wydania z 20 lat temu, Pismo Święte Brytyjskiego Towarzystwa, gdzie był Nowy Testament i Psalmy. Cieńsza wersja, taka bardziej przystępna. Nie zawierała oczywiście wszystkich ksiąg, ale jakby autorzy dokonali tej selekcji, być może tych tekstów, które łatwiej i szybciej można było przetłumaczyć czy skorygować, albo które ich zdaniem bardziej były przydatne dla czytelnika. Wydania pełne, i tutaj mamy znów szereg wydań pełnych, czyli nie tylko konfesyjne. Konfesyjne mogły być z greki, mogły być z języka łacińskiego, ale mogły być przykłady naukowe, czyli niepodporządkowane teologii Kościoła katolickiego czy Cerkwi prawosławnej, ale opierające się, jakby odrzucające wszelkie interpretacje, a skupiające się tylko i wyłącznie na tekście. I te teksty mogą być przekładane na przykład już z przykładów, to rzadko i nieprofesjonalnie, albo z języków oryginalnych. Jakie są polskie przykłady? Bo teraz chciałbym jakieś konkretne przykłady podać. Polskie przykłady, takie, które współcześnie możemy odnaleźć. W 1965 pojawiła się Biblia Tysiąclecia. Aktualnie mamy piąte wydanie. Każde kolejne wydanie związane jest z korektami, z poprawkami. Zakres materiałów, zakres tekstów sprawia, że przecinek, kropka, być może jakaś fraza niezbyt czytelna dla współczesnego człowieka wymaga pewnej korekty. I dlatego nie dziwmy się, że przykłady Pisma Świętego są co jakiś czas ponownie przywracane do pracy redakcyjnych, do lektury wnikliwej fachowców i wydawane ponownie jako nowe wydanie. Biblia Tysiąclecia to jest Biblia wydana przez benedyktynów z Tyńca. Przekład z języków oryginalnych. Używana jako przekład liturgiczny w kościele rzymskokatolickim w Polsce. Jest napisana w przeciwieństwie na przykład do Biblii Wujka, już współczesnym językiem, czy Biblii Gdańskiej, współczesnym językiem, jest komunikatywna. Czytając księgi Starego Testamentu, nie spotkamy wielu słów, których nie zrozumiemy, staropolskich, czy jakichś starobrzmiących, które wyszły z obiegu. Najczęściej jest to ten język komunikatywny. Natomiast jest to wydanie, oczywiście, jak widzicie, liturgiczne, wykorzystywane w kościele rzymskokatolickim, a więc pewne sformułowania też tam odnajdziemy, które dotyczą już teologii rzymskokatolickiej, wplecionych jakby w tekst. Kolejne tłumaczenie to jest znana bardziej jako Brytyjka, czyli Biblia Warszawska. Brytyjka dlaczego? Bo wydawcą było Brytyjskie Towarzystwo Biblijne i pojawiła się w języku polskim w 71 roku, 1975 roku, przepraszam. Również trwają prace nad uzupełnieniami jej i jest to tłumaczenie protestanckie. W związku z tym już sami możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile ksiąg Starego Testamentu zawiera pierwsza Biblia Tysiąclecia, a ile Brytyjka. W tej Brytyjce będzie relatywnie najmniej ksiąg Starego Testamentu. Kolejne wydanie,
które możecie odnaleźć w księgarniach, również w sklepikach cerkiewnych, to Biblia Poznańska. Biblia Poznańska opracowana pod redakcją księdza profesora Aleksego Klawka miała jedno założenie. Istniała już Biblia Tysiąclecia. Po pierwszym wydaniu Biblii Tysiąclecia niektórzy ochrzcili ją mianem Biblii Tysiąca Błędów. Autorom bardzo zależało na tym, żeby jak najszybciej pojawił się ten kompletny przekład na język polski, współczesny polski. I faktycznie pierwsze wydanie tych błędów zawierało sporo. Dlatego inne grupy, tutaj ośrodek w Poznaniu, rozpoczął pracę nad przekładem i pojawiła się Biblia Poznańska. Założenie było takie, żeby ten przekład był jak najbardziej wierny i zbliżony do oryginału i przedkładał to ponad specyfikę polskiego języka. Co to oznacza? No, że na przykład często konstrukcja dialogów czy jakichś zdań niezbyt odpowiada temu, co byśmy w języku polskim słyszeli. Natomiast autorzy starali się, żeby ten tekst był jak najbardziej wierny wobec oryginału i tu takie zachowanie, czyli unikanie interpretacji, a staranie się być wiernym oryginałowi, można wskazać jako cechę pozytywną, zachęcającą do tego, żeby do takiej księgi zajrzeć. Poza tym przekład ten posiada przypisy i komentarze, które też wyjaśniają trudne sformułowania bądź jakieś takie bardziej złożone stwierdzenie. Kolejny przekład, Biblia Warszawsko-Praska. Mam tu ją ze sobą, za chwilę też troszeczkę o niej więcej powiem. Z 1997 roku. To jest trud księdza biskupa Kazimierza Romaniuka, rzymskokatolickiego biskupa i jest to przekład z oryginałów. Prace nad tym przekładem trwały 35 lat. To jakby wspólne założenie wszystkich współczesnych biblistów, że jeżeli Stary Testament został zapisany w języku hebrajskim, to hebrajski jest brany tutaj pod uwagę jako to źródło pierwotne. Natomiast Septuaginta, czyli grecki przekład, jest wykorzystywany pomocniczo i Septuaginta jest wykorzystywana jako źródło Nowego Testamentu. Ksiądz biskup Romaniuk miał ideę, żeby był to przekład ekumeniczny. Biblia Warszawsko-Praska. Zaproszono do współpracy Kościół protestancki i Cerkiew prawosławną. Ze strony Cerkwi prawosławnej członkiem zespołu został ksiądz Jerzy Klinger. Natomiast początki były trudne. Po cichu wam powiem, że w ten projekt ekumeniczny bardzo włączyła się Esbecja, która nie dopuściła do takiego zaangażowania wielu chrześcijańskich wspólnot w jeden projekt, bo groziło to zbytnią konsolidacją i dodatkowo śmierć jednego z tłumaczy protestanckiego pastora sprawiło, że ten projekt jako projekt ekumeniczny upadł i katolicki duchowny dokonał tego przekładu samodzielnie. Założenia to komunikatywność języka z kolei. I faktycznie, jeżeli czytamy Biblię Warszawsko-Praską, to rozumiemy treść nawet bardzo złożonych myśli ksiąg mądrościowych Starego Testamentu. One są tak zapisane, że nie ma tam zbyt złożonych fraz, zbyt złożonych wyrazów. Jednocześnie jest to stosunkowo wierny przekład bliski oryginałowi. I jest jeszcze dla kolorytu przekład Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata. Pojawiło się coś takiego w 1997 roku i jest to przekład Świadków Jehowy. I jest to przekład nie z języka greckiego, nie z łaciny, a z angielskiego.
I nie z angielskiego języka. W języku angielskim przykłady Pisma Świętego pojawiły się już bardzo dawno. Szczególnie cenne jest Biblia króla Jakuba. To jest King James Bible. Przekład, który funkcjonuje i w tradycji prawosławnej, i w tradycji rzymskokatolickiej, był rozpowszechniony, wielokrotnie oczywiście redagowany, uwspółcześniany język, ale jest to fundamentalny jakby przekład na język angielski. Natomiast Świadkowie Jehowi oparli się na swoim własnym przekładzie na język angielski i przetłumaczyli to na język polski. A więc można powiedzieć, dosyć długa droga od oryginału, już samo założenie, z czego bazujemy. Pojawiają się dodatkowe punkty, w których można zrobić pomyłkę. Tak? Przekład z przekładu zawsze jest rzeczą trudniejszą. Ale dodatkowo jest to przekład konfesyjny, a więc zawiera pewne ideologie i pewne wątki, które są istotne dla Świadków Jehowy. O tym zaraz. Natomiast chciałbym teraz przestrzec przed tym przekładem. I o ile Nowy Świat kojarzy się nam, przekład Nowego Świata kojarzy się nam może i słusznie właśnie z czymś bardzo nowym, świeżym, rewolucyjnym i może niekoniecznie potrzebnym w tradycji chrześcijańskiej, to o tyle Nowy Testament, który wydają Świadkowie Jehowy, ma bardzo niebezpieczny, bo taki tradycyjny tytuł. Chrześcijańskie pisma greckie. I jeżeli coś odnosi się do tradycji greckiej, możemy skojarzyć, że przecież Septuaginta, tłumaczenie, grecki oryginał, tak? I skusić się na tego typu pozycje. Mam nadzieję, że zaraz na takich przykładach skutecznie zniechęcę do takiego zakupu. Co jeszcze? W 2008 roku Biblia Paulistów miała się pojawić jako całościowy przekład. Aktualnie wydano jedynie Nowy Testament i Psalmy. Możecie się z tym spotkać. Z języków oryginalnych oczywiście tłumaczone. I jest w 2016 roku wydana Biblia Ekumeniczna. Prace trwały długo i po Biblii Warszawsko-Praskiej był to drugi projekt, w który włączyły się Kościół Rzymskokatolicki, Cerkiew Prawosławna i Kościół Protestancki. W 1982 roku rozpoczęły się prace zespołu, w skład którego wszedł nasz świętej pamięci arcybiskup Jeremiasz Anchimiuk. Stronę katolicką reprezentował pisarz, publicysta, świetny człowiek Jan Turnał, protestantów ksiądz Michał Czajkowski i był również pastor zielonoświątkowiec Mieczysław Kwiecin. Opublikowano przekład Nowego Testamentu zatytułowany Ekumeniczny Przekład Przyjaciół. I to są dwie nazwy, czyli Biblia Ekumeniczna albo Nowy Testament Ekumeniczny Przekład Przyjaciół. Autorami tłumaczeń, przekładów byli księża różnych konfesji. Później wszyscy gromadzili się na wspólnych spotkaniach redakcyjnych i starali się wyłapać wszystko to, co jest sprzeczne z nauczaniem danego kościoła, czy obce na przykład prawosławnej, czy rzymskokatolickiej tradycji. Więc jest to efekt pewnego dialogu. Dialogu tłumaczy, dialogu biblistów. Ze strony Cerkwi Prawosławnej tłumaczeń dokonywali arcybiskup Jeremiasz Anchimiuk, biskup Warsonofiusz Dorożkiewicz i Jerzy Betlejko z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, wykładowca Starego Testamentu. A więc jest to przekład może mało rozpowszechniony w środowisku, natomiast taki, w którym prawosławni teolodzy, prawosławni hierarchowie naszej cerkwi mieli coś do powiedzenia. Arcybiskup Jeremiasz Anchimiuk powiedział po opublikowaniu Nowego Testamentu, że jak najbardziej odpowiada on naszej teologii, naszemu nauczaniu, aczkolwiek przed cerkwią wciąż stoi zadanie przygotowania
własnego przekładu pełnego Pisma Świętego. My jako studenci zadawaliśmy Władyce pytanie, Władyko, no skoro już pracowaliście nad tym biblijnym przykładem, to będziecie mieli mniej pracy. On powiedział, że wręcz przeciwnie. Musi zapomnieć o tej pracy i rozpocząć to na nowo. Wzbogacony doświadczeniem oczywiście tych dyskusji i rozważania różnych takich trudnych miejsc w Piśmie Świętym, które wymagają bardzo takiej wielkiej ostrożności i skrupulatności. Natomiast pierwszy prawosławny przekład pełny Pisma Świętego powinien zostać stworzony od punktu zero, czyli opierając się właśnie na oryginale, nie wykorzystując żadnych wcześniej opracowanych fragmentów. Jeszcze raz tą pracę od początku trzeba by było wykonać. I jeżeli mówić o pewnej jakiejś takiej gradacji tych przekładów, to na pewno już zauważyliście, że przekłady rzymskokatolickie, nawet z racji obecności większej liczby ksiąg, są już nam bliższe niż przekłady protestanckie. Natomiast Biblia ekumeniczna, Biblia zawiera tak naprawdę wszystkie te księgi, które my znamy i traktujemy za natchnione. Oczywiście tu też było dążenie do pewnego kompromisu i protestanci, którzy nie przyjmują tych ksiąg za natchnione, sugerowali, żeby je umieścić odrębnie i tak się stało. Natomiast treściowo wszystkie księgi w tym przekładzie się znajdują. I jeszcze kolejny przekład, świeży, z 2013, relatywnie świeży, księdza doktora habilitowanego Remigiusza Popowskiego. To jest przekład, który po prostu jest zatytułowany Septuaginta. I to powinno nas zachęcić. To jest po prostu wiernie przetłumaczona Septuaginta na język polski. Czyli bez odwołań, bez poszukiwań w jakichś innych źródłach. Jest to przekład, jeden przykład za chwilę przytoczę właśnie z tej księgi. I Septuagintę wydano też pod innym tytułem. Wydawnictwo wydało to również jako Biblia pierwszego Kościoła. I tak to funkcjonuje. Jest to dostępne w księgarni. Tekst nie jest już aż tak czytelny jak Biblia warszawsko-praska. Czasami niestety zmuszeni jesteśmy wracać do tego samego fragmentu, żeby zrozumieć treść. Zdania są często bardzo złożone. Natomiast jest ona dostępna i z pewnością bazuje na tym samym źródle, na którym bazuje cała nasza prawosławna tradycja biblijna. Co jeszcze? Naprawdę na świeżo. 2021 rok. Oficyna wydawnicza Vocatio. Nowy Testament NPD. Tytuł: jak skuteczna kampania reklamowa, czyli dobra wiadomość o Chrystusie. W pierwszej chwili człowiek się zastanawia, czy to jest poważne wydanie, czy jakieś właśnie takie z pogranicza Nowego Świata, jakichś takich wydań, które może bardziej przeszkadzają niż pomagają. Natomiast nie jest to przekład Pisma Świętego do czytania w kościele, w cerkwi, a jest to bardzo dobry przekład Pisma Świętego do studiowania, gdyż opiera się o Septuagintę, opiera się o wcześniej opublikowane polskie przekłady katolickie, natomiast wszystkie wypowiedzi Jezusa Chrystusa zostały oznaczone w Piśmie Świętym kolorem czerwonym. Natomiast wszystkie fragmenty, które nie były obecne we wszystkich tych redakcjach, rękopisach, papirusach, skrawkach odnalezionych przez archeologów, zostały zapisane na niebiesko. I tak na przykład mamy jeden fragment, znany nam z Ewangelii, znany nam często też z kazań,
w języku słowiańskim sej rod izgoniajeca tylko modlitwą i postom. Ten rodzaj jest zwalczany tylko przez modlitwę i post. I okazuje się, że to jest przekład prawosławny i w tradycji prawosławnej my z tego korzystamy. Jeżeli weźmiecie przekłady protestanckie, znajdziecie, ten rodzaj zostaje wypędzony tylko modlitwą. Zwalczany tylko modlitwą. Czyli o poście nie ma mowy. Co się okazuje? Nie we wszystkich tych rękopisach to słowo post pojawiało się. I na przykład w tym przekładzie aktualnym ten fragment postem jest, pojawia się, natomiast jest oznaczony kolorem niebieskim. I to też jest pewna taka sugestia, która może nam pewne rzeczy podpowiedzieć. Teksty, które są fundamentalne, to są czarne, wypowiedzi Jezusa czerwone, natomiast teksty, wokół których były jakieś problemy, na niebiesko. Świeża rzecz. Natomiast raczej nie do czytania tak na co dzień, a bardziej do takich własnych rozważań, studiów biblijnych. I teraz tak, przejdźmy do źródeł prawosławnych. Prawosławne źródła, no właśnie, nie mamy w Polsce pełnego przykładu Pisma Świętego. Zaczynamy tak, jak zaczynały wszystkie wspólnoty chrześcijańskie w różnych krajach, w różnych wspólnotach językowych, czyli od fundamentu Świętej Ewangelii. Święta Ewangelia została wydana, przetłumaczona i wydana. Przetłumaczona z języka greckiego, z Septuaginty, przetłumaczona przez synodalną soborową komisję i zatwierdzona przez władze naszej cerkwi, czyli przez Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Jest to tekst, który jest wykorzystywany liturgicznie, jest dopuszczony do tego, żeby być wykorzystywanym liturgicznie. I pierwsze wydanie pojawiło się w 2014 roku. Dzisiaj mamy już trzecie wydanie. I to świadczy, ta częstotliwość pracy nad kolejnymi wydaniami. Po pierwsze, nad potrzebą, którą my czujemy, bo te pierwsze wydanie rozeszło się jak świeże bułeczki. Ono było w krótkim czasie wyprzedane i niedostępne. I prace nad dodrukiem zostały wstrzymane właśnie po to, żeby wykorzystać to do wprowadzenia naprawdę niezbędnych poprawek, właśnie takiej skrupulatnej korekty kolejnej, którą przeprowadzono. I teraz jest już wydanie trzecie. Jakie zmiany? Dla przykładu, w pierwszym wydaniu pojawia się określenie synagoga. Jezus wchodzi do synagogi. Opierając się na to, na fakcie, że Ewangelia jest wykorzystywana liturgicznie, czyli podczas nabożeństw, kolejne wydania już zamieniły słowo synagoga świątynią. To są synonimy. To są te same znaczenia, natomiast my jakby tą świątynię rozumiemy szerzej, tak? Też nie odnosimy jej tylko i wyłącznie do Starego Testamentu, ale odnosimy ją do jakby całej tej tradycji wiary, relacji z Bogiem. I wydaje się, że tego typu korekta jest jak najbardziej właściwa, bo słowo świątynia nie drażni nas i jakby w naturalny sposób je odszyfrowujemy. Słowo synagoga również nie powinno nas drażnić, ale, że tak powiem, jest rzadziej spotykane i mamy już jakieś takie jednoznaczne konotacje tylko i wyłącznie z tradycją żydowską. Oczywiście Zbawiciel wchodził do świątyni żydowskiej, która się nazywała czasem świątynia jerozolimska, najczęściej synagoga. Tak? Jest różnica między synagogą a świątynią jerozolimską. Natomiast przekład prawosławny, w jednym miejscu synagogę zamienia na świątynię, natomiast kiedy wchodził do świątyni jerozolimskiej, jedynej świątyni Żydów, to zostało to zapisane w Ewangelii jako świątynia jerozolimska, a więc jest zróżnicowanie. I tego typu drobne elementy uległy korekcie, czasami szlify stylistyczne się pojawiły.
I to jest w zasadzie jedyny tekst, który ma błogosławieństwo Soboru Biskupów wykorzystywania liturgicznego, tekst biblijny. Ksiądz Henryk Paprocki już przed laty dokonał tłumaczenia ksiąg liturgicznych, w których znajdują się oczywiście olbrzymie fragmenty Starego Testamentu. Cała księga psalmów, czyli cały psalterz, który w każdym naszym nabożeństwie jakiś psalm się pojawia. I również księgi prorockie, czytane w dni wielkich świąt. I tą pracę ksiądz Henryk przeprowadził jako własny trud. Teksty te są wykorzystywane w praktyce liturgicznej, natomiast oficjalnie nie zostały jakby zaakceptowane jeszcze w całości. Ale takim fundamentem tych wszystkich tekstów nabożeństw są jednak psalmy. Obecne i na nabożeństwach postnych, i nabożeństwach świątecznych. Nabożeństwach monasterskich, po wieczerzy, nabożeństwo o północy i dużych świątecznych nabożeństw. Więc ksiądz Henryk Paprocki w oparciu o swoją pracę długoletnią, dokonując rewizji tych tekstów, w 2017 roku opublikował Księgę Psalmów, czyli psalterz grecki. Jest to psalterz oparty o tłumaczenie 70, zawiera komentarze świętych ojców i nauczycieli Kościoła pierwszego tysiąclecia. I ten sam psalterz został wznowiony i wydany w 2020 roku przez monaster w Zaleszanach jako tytuł psalterz z modlitwami za żywych i umarłych. Jest to przekład księdza Henryka Paprockiego. I w ten sposób jakby zamykamy kwestię przekładów, chociaż nie do końca. Jeżeli ktoś czuje potrzebę weryfikacji, próbuje uczyć się języka greckiego, czy zna język grecki i próbuje choćby fragmentarycznie, może odnaleźć w języku polskim tłumaczenia przekłady interlinearne. Czyli takie, gdzie linia po linii, werset po wersecie, pojawiają się greckie terminy i pojawia się polski przekład. Każdego słowa oddzielnie. I wtedy zaczynamy rozumieć, jak trudnym dziełem jest przełożenie całego zdania, wersetu, rozdziału. Albowiem pojedyncze wyrazy każdy komputer, który ma w sobie słownik, może przetłumaczyć. Ale wybór odpowiedniej formy gramatycznej, zgodności z oryginałem wcale nie sprawi, że polski przekład będzie czytelny. Takie wydania Pisma Świętego publikowane są przez oficynę Vocatio. Jest to grecko-polski Nowy Testament. Ksiądz Remigiusz Popowski również tutaj jest odpowiedzialny za to wydanie. To jest naprawdę tekst, w którym trudno jest czytać dłuższe fragmenty. Natomiast czasem, jeżeli mamy jakąś naprawdę duży niepokój związany z jakimś słowem, przekładem, można się do tego właśnie wydania odwołać. To teraz przykłady. Czym się różnią przekłady? Ekumeniczny przekład przyjaciół, czyli pozycja, w którą był zaangażowany arcybiskup Jeremiasz i Biblia ekumeniczna. W Starym Testamencie pojawia się często imię Boga, Jahwe. Niech to będzie naszym kryterium teraz dalszej oceny. W ekumenicznym przekładzie przetłumaczone jako Pan lub Bóg, w zależności od kontekstu. I żeby wyróżnić te terminy, zapisano je kapitalikami, czyli wielkimi literami. Stary Testament oparto na Septuagincie i Biblii hebrajskiej. W brytyjce, czyli w przekładzie protestanckim, zamiast słowa prawo pojawia się zakon. Można powiedzieć staropolskie określenie, tak? Zakon.
Nie zdecydowano się na hebrajski oryginał imienia Bożego, Jahwe. Zamiast tego zastosowano polski termin Pan. A Jahwe w niektórych wydaniach

jaki sposób zapisała, miała bardzo duży problem, bo w języku greckim nie ma litery H. Więc Jahwe bez H byłoby trudno przekazać w języku oryginalnym. Jakie terminy się pojawiają w Septuagincie? Dwa. Kyrios i Theos. Kyrios i Theos. Kyrios, czyli Pan, i Theos, Bóg. I dlatego ekumeniczny przekład, o którym wcześniej mówiłem, który stosuje terminy Pan i Bóg, dokładnie takie zróżnicowanie stosuje, jakie stosowała Septuaginta w przekładzie Starego Testamentu. Świadkowie Jehowy, co zrobili z imieniem Bożym? Wszędzie, gdzie w greckim oryginale pojawia się Kyrios albo Theos, badano źródło pochodzenia. Czyli nawet jeżeli Jezus w modlitwie swojej, czyli w księgach Nowego Testamentu, przywołuje proroctwo Izajasza, w którym oto Pan powie słudze Twojemu, siądź obok mnie. Badano, z jakiego fragmentu Starego Testamentu pochodzi dany cytat i wszędzie tam, gdzie można było zlokalizować to jako fragment Starego Testamentu, wprowadzano słowo Jehowa. I najczęściej tym różnicuje się przekład Nowego Świata, gdyż jako jedyny w zasadzie upiera się przy tym, żeby te imię Boże objawione w Starym Testamencie publikować i zostawić w hebrajskim oryginale. Mamy problem wieloraki z tym określeniem Jahwe, Jehowa. Nie chodzi o wymowę. Ani my nie będziemy specjalistami, jeżeli powiemy, że trzeba mówić Jahwe, ani nie będą się mylić świadkowie Jehowy, kiedy będą mówić, że trzeba wypowiadać Jehowa. Zupełnie nie w tym tkwi problem. Problem tkwi w tym, że koncentracja na starotestamentowym imieniu Bożym właśnie w takiej formie, jaką mają świadkowie Jehowy, trochę zaczyna być ukierunkowana w stronę sekty, która w tradycji słowiańskiej dawno, dawno temu została określona jako właśnie sekta tego świętego imienia. Czyli którzy zbyt dużą rolę i znaczenie przykładają do tego określenia Starego Testamentu. Bo tak naprawdę Mojżesz na górze, rozmawiając z Bogiem, przyjmując przykazania, ośmielił się zadać Bogu pytanie: Boże, jak Ci na imię? W tradycji żydowskiej, hebrajskiej, nadanie imienia oznaczało, że ten, kto nadaje imię, czy zna imię, zna to lub kogoś, kto to imię otrzymuje. Więc jeżeli Żyd władał czymkolwiek, mógł to nazwać. I dlatego w teologii Starego Testamentu Bóg nie dawał się poznać dla człowieka. Jego imię było ukryte i na pytanie Mojżesza: Boże, jak Ci na imię? Bóg odpowiedział: nie Twoja to rzecz. Jestem, który jestem, byłem, który byłem. Ale Mojżesz jednak to zanotował. Jestem, który jestem. Aha, byłem, który byłem. Aha. I to, co dzisiaj nazywamy Jahwe, Jehowa, to jest właśnie próba odszyfrowania tego tajemniczego imienia Bożego. Można powiedzieć, że w tradycji prawosławnej my o tym imieniu Bożym nieustannie pamiętamy, umieszczając to imię na każdej ikonie Jezusa Chrystusa, na auroli. Greckie oon, czyli trzy litery, omega, omikron i n, są wpisane w aurolę Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie to święte imię. Tyle, że ten tetragram został przetłumaczony właśnie w Biblii, w Septuagincie, jako, nie jako jakaś nazwa własna, nie jako skrót, ale

jako stwierdzenie jestem, który jestem. W języku greckim to są dwa wyrazy poprzedzone rodzajnikiem. O on. Jeden wyraz poprzedzony rodzajnikiem, przepraszam. O on. I w ten sposób to święte imię u nas się pojawia. Natomiast w tekstach zastępowane jest wykorzystywaniem bardziej zrozumiałego słowa Kyrios albo Theos. I tak język grecki uporał się z przedstawieniem imienia w Starym Testamencie. Przekład Nowego Świata. Skupmy się na przykładzie Świadków Jehowy. On najbardziej takie spektakularne przykłady. Słowo stawros, greckie słowo określające krzyż, Świadkowie Jehowy zamienili na pal. Jest to jedyny przykład wielu przekładów na wiele różnych języków, kiedy ktoś doszukuje się innego znaczenia słowa stawros. Stawros faktycznie w języku greckim mógł oznaczać również pałkę. Natomiast kontekst użycia, nawet już nie mówiąc w tradycji chrześcijańskiej, ale w rzymskim prawie karnym, jako kara śmierci, jednoznacznie stwierdzała, czym jest ten, czym, w jakim kontekście powinno być użyty ten termin, jak powinien być rozumiany. I oczywiście w tradycji rzymskiej z pewnością badania archeologiczne dowodzą, że niekiedy zamiast dwóch belek wieszano człowieka na jednej belce, krzyżowano go na jednej podłużnej belce wbitej w ziemię albo zawieszano go na jednej poziomej, horyzontalnie ustawionej belce, zawieszonej, nie wiem, na kamieniu czy na dachu jakiegoś budynku. Tak? Nie rzecz w tym, jaką formę miał krzyż jako narzędzie kaźni, bo miał różne formy. Ale tak jakby tutaj fundamentalnym jest rozumienie znaczenia tego słowa. Dla nas stawros zawsze będzie krzyżem. Innej interpretacji nie odnajdziemy. Przełożono greckie słowo parousia, paruzja, powtórne przyjście. W nowym przykładzie Świadków Jehowy nie jest mowa o powtórnym przyjściu, bo my to rozumiemy jako termin teologiczny. Nadajemy temu bardzo precyzyjne znaczenie. Zbawiciel zapowiedział powtórne przyjście. My przygotowujemy się na powtórne przyjście. Będzie sąd Boży, kiedy będzie powtórne przyjście. Nie mówił Zbawiciel o jakimkolwiek powtórnym przyjściu, nowym spotkaniu, ale o tym jednym konkretnym, po którym niczego innego już nie będzie podobnego. I to jest termin parousia. Grecki termin parousia jest przekładany na współczesny polski przez katolików, protestantów, prawosławnych jako powtórne przyjście, jako nawet jako niekiedy jako objawienie. A Świadkowie Jehowy jak to przetłumaczyli? Obecność. Obecność. Czyli Chrystus mówi o jakiejś obecności, nie mówi o powtórnym przyjściu. Tak? I tu się zatraca jakby znaczenie całego zdania, które odczytujemy, jednym wyrazem. Kolejny przykład. Greckie słowo Theos, czyli Bóg. W Ewangelii Jana zostało zapisane małą literą. Dlaczego? Dlatego, bo dotyczy Jezusa Chrystusa. Świadkowie Jehowy, główny nurt ich doktryny, to jest podważenie nauczania, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Podważenie nauczania, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Mają problem, bo w Biblii, w Ewangelii wprost mówi się o tym, że Chrystus jest Bogiem. I w tym jednym fragmencie, gdzie jest to powiedziane wprost, zapisali Boga akurat małą literę. To jest kolejny przykład. I Duch Boży unosił się nad wodami. Pamiętacie stworzenie świata, tak? Bóg widział, że jest piękne i Duch Boży unosił się nad wodami. Księga Rodzaju 1:2. Zamieniono na czynną siłę Bożą. Taka nowomowa urzędnicza. Czynna siła Boża. Czym to jest? Odrzucenie nauki o Duchu Świętym i próba uzasadnienia tego we własnym przykładzie Pisma Świętego. Dlatego
sugeruje raz jeszcze, unikajmy. Kilka różnic z Ewangelii. Ewangelia Łukasza. Po prawej stronie przekład z Biblii Poznańskiej. Eucharystia. Tak samo po wieczerzy. Wziął kielich, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, która za was będzie wylana. Świadkowie Jehowi to samo zrobił z kielichem. Po posiłku paschalnym powiedział, ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi. Zbawiciel we wszystkich przykładach czytamy bardzo bezpośrednio. To jest krew moja, a nie na podstawie mojej. Jakby znów pojawia się zaciemnienie, które próbuje uszczuplić rolę i znaczenie Jezusa Chrystusa w dziele zbawienia. I teraz tak, mamy świetne narzędzie. Polecam każdemu, kto posiada internet. Internet można wykorzystać w bardzo pozytywny sposób. Wklepać w przeglądarkę taką frazę, Biblię Polskie. I mamy tam wyszukiwarkę, w której możemy porównać każdy werset Pisma Świętego w różnych wydaniach, nie we wszystkich, ale w wybranych wydaniach w języku polskim. I ten fragment Ewangelii Łukasza to jest kolejny fragment, 23-43. Jezus mówi do Łotra, zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Przekład Świadków Jehowy. Jezus mówi, zapewniam ci dzisiaj, przecinek, że będziesz ze mną w raju. Dzisiaj cię zapewniam. O czymś, co będzie później. Wszystkie inne przykłady? Wszędzie jest, zaprawdę powiadam ci, dwukropek, zaprawdę powiadam ci, przecinek, zaprawdę powiadam ci, dwukropek, zaprawdę mówię ci, dwukropek, zaprawdę powiadam ci, dwukropek, zaprawdę mówię ci, przecinek i dalej. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, jako spójny jeden werset. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To, co widzimy na ikonie strasznego sądu w tradycji bizantyjskiej, zawsze jak wychodzono z cerkwi, to na zachodniej ścianie wierny widział straszny sąd. I zawsze w tej rozbudowanej scenie, gdzie na górze, na tronie zasiada Zbawiciel, w bramach raju jest Łotr z krzyżem. To jest potwierdzenie tych słów, to jest przekład tych słów na język ikony. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Dobry Łotr już jest z Jezusem w raju. Tak my rozumiemy te słowa, a nie w bliżej nieokreślonej przyszłości. Będziesz ze mną w raju. Tu zresztą macie doskonały przykład tego, jak wiele wariantów współczesnych przykładów jest. Biblię Polskie porównują bodajże 18 przykładów i można zweryfikować naprawdę dokładnie fragmenty. Kolejna różnica. Biblia Poznańska. Pierwszy werset Ewangelii Jana. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Słowo, czyli logos, słowo pisane wielką literą, słowo logos jest dla nas równoznaczne Jezus Chrystus. Tak? Co zrobili Świadkowie Jehowi? Na początku było słowo, słowo było Boga i słowo wielką literą było Bogiem małą literą. To jest właśnie ten przykład. Tak? Kolejny fragment, Jan, 5 rozdział, 23 werset. Aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który go posłał. No trudno lepsze słowa dotyczące boskości Jezusa. Co w przykładzie Świadków Jehowy? Żeby wszyscy szanowali Syna, tak jak szanują Ojca. Kto nie szanuje Syna, ten nie szanuje Ojca, który go posłał. Cześć. W języku greckim, latria, to jest cześć, bardzo precyzyjny termin. To jest cześć przynależna tylko Bogu. Cała nasza koncepcja teologiczna mówi o tym, że nie możemy... Dlaczego mamy w cerkwi takie duże opory przed terminem adoracja? Bo Kościół rzymskokatolicki też to nieco inaczej rozumie.
Latria, cześć przynależna wyłącznie Bogu, to jest coś, co my możemy dać tylko Bogu. Wobec innych, wobec świętych, wobec Bogu rodzicy, wobec rodziców, wobec prezydenta, wobec, nie wiem, szanownego gościa, też możemy go czcić, ale w tym momencie jest inny termin grecki, proskinisis. Jakby hołd, pokłon, szacunek właśnie. Oddawać szacunek. Czyli to zróżnicowanie, które tutaj jednoznacznie w Piśmie Świętym, w Ewangelii podkreśla, że Jezus Chrystus jest tym Bogiem, bo przynależy Mu ta latria, ta cześć przynależna Bogu Ojcu, została tu też usunięta. Co jeszcze? Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 werset. Biblia Poznańska. Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i dał nam zrozumieć i poznać prawdziwego Boga. My jesteśmy w tym prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem. My jesteśmy w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. Świadkowie Jehowi? Jesteśmy z Nim w jedności poprzez Jego Syna. My mówimy, jesteśmy w jedności w Jezusie, a oni mówią, jesteśmy w jedności poprzez Jego Syna. Biblia Gdańska dla porównania to stare tłumaczenie, trochę język archaiczny. A wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali Onego, prawdziwego Boga i jesteśmy w Onym prawdziwym, to jest w Synu Jego. Niezależnie od archaicznego języka, fundamentalne elementy zostają w przekładach tutaj bardzo konkretnie, są do porównania. Jesteśmy w Jezusie. I teraz tak, przejdźmy, mówiłem o przekładzie z 2013 roku, czyli o Septuagincie. Biblia pierwszego Kościoła. I tam odnajdziemy, ponieważ jest to Septuaginta, to numeracja psalmów będzie dokładnie taka sama, jak w tradycji prawosławnej liturgicznej. Czyli kupując taki przekład Pisma Świętego, korzystając z niego, i nazewnictwo ksiąg, i numeracja psalmów będzie taka sama. I tutaj pozwoliłem sobie znany raczej nam wszystkim psalm, psalm 90, pokazać na podstawie dwóch przekładów. Przekładu księdza Henryka Paprockiego i przekładu Septuaginty. Żywy i w pomoc czy wyszli, w krowie Boga Niebiesnego, o dworyca, ryczet gospodziwi. To jest ten psalm, czytany często podczas nabożeństw. Psalm dający nadzieję, ośmielający człowieka do czynienia wysiłków, trudu, do podejmowania działania, tak? Świadomego tego, że nad nim jest Bóg, który czuwa i broni. Ksiądz Paprocki, kto mieszka pod opieką Najwyższego, w cieniu Boga Niebieskiego będzie przebywać. Tłumaczenie Septuaginty. Kto mieszka pod opieką Najwyższego, będzie spędzał noce i dnie pod osłoną Boga Niebios. Jeszcze jeden werset. Ksiądz Henryk, rzeczę Panu, jesteś moim wspomożycielem i moją ucieczką, moim Bogiem i mam w Nim nadzieję. Septuaginta, powie Panu, jesteś moim schronieniem, moją ucieczką, to Bóg mój, w Nim pokładam nadzieję. Jedna rzecz, która, można przeczytać do końca ten cytowany fragment, jedna rzecz, jaka tutaj uderza. Te przykłady są bardzo zbliżone. Subtelność to jest styl, który jest charakterystyczny dla każdego człowieka. Czy rzeczy Panu, czy powie Panu. I tutaj jednakowoż możemy wykorzystywać jeden i drugi przekład i wybrać ten, który jest dla nas bliższy, który szybciej zrozumiemy. Zwróćmy uwagę, że młode pokolenie, które siedzi i wykorzystuje język techniczny, język internetów, język angielski i tak dalej, skróty myślowe, jakiś swój slang, zupełnie inaczej odbiera teksty pisane, które czyta człowiek, który już zjadł zęby na książkach, który lubi czytać w domu, który tym się zajmuje. I ten język literacki w tym momencie jest dla niego bardziej strawny. I tak samo tutaj, dobierzmy to do swoich preferencji. Z tym, że
Niech wyznacznikiem dla nas będzie, czy bazujemy na greckim oryginale Septuagincie, czy bazujemy na Wulgacie, tak? Czyli na tej tradycji Kościoła Zachodniego. Czy bazujemy jeszcze na jakichś nie wiadomo jakich przykładach ze współczesnych języków. Czy jeżeli to Septuaginta, bardzo polecam. Z tego przykładu często korzystam z 2013 roku, z tego wydania Biblii. Biblia warszawsko-praska księdza Romaniuka, niezwykle czytelna. Można czytać trudną księgę Hioba, gdzie jest wiele mowy o pokusach diabelskich i gdzie jest bardzo dużo słów, kiedy Hiob kłóci się z Bogiem i wyrzuty mu robi, które można bardzo opacznie zrozumieć. I w tym momencie przekład Biblia warszawsko-praska jest czytelna. Daje takie jakby wrażenie, że ten tekst jest zrozumiały, że niczego mi nie brakuje. Niektóre przykłady są tutaj zbyt trudne i dodatkowo sprawiają trudność, mimo że sam oryginał też jest trudny. I jakby do tego chciałbym zachęcić. Przede wszystkim lektura. Śmiało możemy sięgać po Ewangelię, która jest wydana z błogosławieństwa cerkwi, która odwołuje się do naszego nauczania. Jeżeli ktoś nie czyta Pisma Świętego regularnie, niech postanowi sobie, że będzie czytał przynajmniej tę Ewangelię. To jest pracy takiej duchowej na kilka lat. Nie za jeden dzień całość, ale po fragmencie. Niech ten fragment jak drożdży, tak? Niech zacznie w sercu kiełkować. I nawet te wydanie Ewangelii już jest fundamentem, dobrym zaczynem. Ale dodatkowo świętego Teofilakta Bułgarskiego, homilię, dotyczące na przykład Bratrzyk wydawał, komentarze świętego Jana Złotoustego na Ewangelię Mateusza. Tego typu lekturę dodatkowo też warto. Zrozumiemy czasami niuanse, zrozumiemy, kim jest ten syn marnotrawny. Nie będziemy krytykować faryzeuszy, a odnajdziemy w nich troszeczkę kopię nas samych i tak dalej, i tak dalej. No, jakby do tego zachęcam. Natomiast jeżeli chodzi o zakup pełnej Biblii, jeżeli chcemy mieć i Stary, i Nowy Testament, albo wydania słowiańskie, zdecydowanie tutaj, tak, tylko że język, który jest wymagający, szczególnie wobec Starego Testamentu, może być trudnością, więc szukajmy polskich przykładów. A jeżeli polskie przykłady, zdecydowanie Biblia Ekumeniczna, zdecydowanie Biblia Warszawsko-Praska, zdecydowanie Septuaginta, to są rzeczy, ale i Biblia Tysiąclecia, która jest dostępna bezpłatnie w internecie, cały przekład Pisma Świętego też jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast zwróćcie uwagę, bardzo często widzimy ludzi, którzy w autobusach jeździli, rozdawali kiedyś takie małe wydania Nowego Testamentu. Do dzisiaj w wielu domach możemy odnaleźć, były bezpłatnie dystrybuowane. To są najczęściej, zwróćcie uwagę wtedy, jeżeli nie wiecie, kim są wydawcy, zwróćcie uwagę, ile ksiąg Starego Testamentu tam się znajduje. Tak? Jeżeli znajduje się ich tam 24, czy to można sobie odpuścić. To jakieś ruchy neoprotestanckie, to nawet nie są już te tradycyjne kościoły protestanckie. Można sobie zostawić. Możecie w tym momencie możecie pomyśleć, a może to być wydanie podobne do tego wydania Świadków Jehowy. Może nie warto, bo sprowadza na manowce.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami wykład ojca Marka Ławreszuka poświęcony kanonowi i różnicom w przekładach Pisma Świętego. Materiał ten znajdą również Państwo na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl, a także kanale na YouTubie. A my, drodzy słuchacze, powoli na zegarach zbliżamy się już do godziny 21, dlatego za chwilę zakończenie programu i ostatni punkt remówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne.

Już dzisiaj nabożeństwem całonocnego czuwania o godzinie 17 rozpoczęły się dwudniowe uroczystości święta Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej i męczenników ziemi podlaskiej w monasterze świętej Katarzyny w Zaleszanach. Harmonogram świątecznych uroczystości prezentuje się następująco. Już jutro w sobotę 25 lipca o godzinie 8.30 rano akatyst ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, o godzinie 9.30 powitanie hierarchów i o godzinie 10.00 boska liturgia i procesja.